rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: zdania, dworek z warstwą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z warstwą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z warstwą. Oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Dziś rano w Stalowej Woli czeka nas pogodny dzień. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura sięgnie 19 kresek. Wiatr powieje delikatnie z północnego zachodu, co sprawi, że powietrze będzie przyjemne. Po południu słupki rtęci wzrosną do 29 stopni, więc będzie naprawdę ciepło. Jutro możemy spodziewać się jeszcze wyższych temperatur, nawet do 32 kresek, a niebo pozostanie prawie czyste. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2. Newsy.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów. Dialog odbywał się w języku angielskim.
2: Yes.
3: Oh, hi. Good to see you.
4: Good to see you again.
2: And not one.
3: Oh, yeah.
2: Thank you so much.
1: Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego pojawił się nawet temat odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Atak dzika w Krakowie późnym popołudniem na osiedlu Kliny Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. O szczegółach Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
5: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo. Podjęliśmy również kontakt z pogotowiem dla zwierząt dzikich oraz łownych, z kołem łowieckim.
1: Na rano władze Krakowa zwołały zespół zarządzania kryzysowego. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby, mówi Szymon Mościcki ze Śląskiej Straży Granicznej.
6: Podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności.
1: Niedoszły pasażer dostał 500 zł mandatu i nie został wpuszczony na pokład samolotu.
7: SK2 Sport.
1: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu ma złamaną nogę. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
8: 2,5 minuty już po godzinie 6. I proszę Państwa, chciałbym obwieścić wszem i wobec. Dotrwaliśmy do piątku, 19 dzień czerwca, jeszcze tylko chwila, ostatnia prosta przed nami i upragniony WEF

Z literek też nie byłem dobry w szkole. To tak na przyszłość, jeżeli byście się martwili, drogie dzieci, że jak nie umiecie czytać, to kariery w radiu nie zrobicie. Zrobicie. Dzień dobry.

10 minut po godzinie 6, jeżeli zastanawiacie się, co dzisiaj ciekawego dzieje się na świecie i czym powinniśmy się zainteresować, proszę bardzo, prasa donosi, bitwa na kaloryfery, moi drodzy, się rozgrywa. Cristiano Ronaldo, znacie pewnie, taki portugalski piłkarzyna, prawda? Wybrał się ostatnio na plażę, on teraz gra na mundialu i akurat sobie siedzi w Stanach, prawda, na tym, na zachodnim wybrzeżu. Wybrał się ostatnio na plażę i tam zaprezentował się bez koszulki. I proszę bardzo, pokazał swój umięśniony, lśniący w słońcu kaloryfer. Żeby nie było, nasz najlepszy polski napastnik, czyli Robert Lewandowski, gorszy być nie chciał i do internetu też wrzucił swój umięśniony, ociekający seksapilem kaloryfer. No i tak nam się zrobiła bitwa na kaloryfery. Panowie prężą muskuły do siebie, chwalą się sami budową swych brzuchów, a ja tak się zastanawiam, no czym ja miałbym się pochwalić, no. Ja też robię w ciepłownictwie, mam swój bojlerek i dobrze mi z nim. I nim też mogę się chyba czasami pochwalić. Tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj porozmawiamy z rana, no to wychodzi, no życie pisze najlepsze scenariusze, moi drodzy. Skoro panowie sami się chwalą tym, jak wyglądają, to zróbmy sobie dzisiaj dzień samochwały. 7268 26 826 albo Messenger. Linii już w tym momencie odblokowuje. Będzie się można do mnie dodzwonić. Będzie do mnie można pisać na Messengerze, nagrywać głosóweczki. Dzień samochwały w Radiu SK2. Zapraszam. Czym możecie się sami pochwalić o sobie? Pochwalcie się czymś. Może macie jakąś umiejętność. Może umiecie robić coś, czego nie potrafią inni. Może ktoś umie zawiązywać językiem tą, jak się bierze tą szypułkę, tą taką gałązkę z wiśni, prawda, i się robi supełek. Może są takie osoby. Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Dzień samochwały w Radiu SK2. Uważam za

0: To też może być umiejętność, prawda? Kochać mimo ran. Doda za nami 18 minut po godzinie 6, a z nami już Darek. Dzień dobry, Darku.
1: A witam serdecznie, witam.
0: Darek do mnie zadzwonił, mówi, że on się chce pochwalić swoją umiejętnością, którą jest... Co to mówiłeś? Że, czy co ty potrafisz fenomenalnie?
1: Prawie wszystkie stolice pamiętam. Prawie
0: robi wielką różnicę. Dobra, żeby nie było. Proszę bardzo, stolica Niemiec.
1: Stolica Niemiec, Berlin.
0: Dobra, a powiedzmy... stolica Czech.
1: Praga.
0: Praga, dobra. To coś teraz trudniejszego spoza Europy. Proszę bardzo. Stolica... A, to będzie podchwytliwe. Uwaga, stolica Kanady.
1: Ottawa.
0: Dobrze. Ty wiesz, że większość osób pewnie... Znaczy większość, duża część osób pewnie pomyślałaby, że Toronto. A tu proszę bardzo, Ottawa. No na pewno, oczywiście, że na pewno nie. Dobra, Darek, poczekaj. To jeszcze jedno pytanie, i zgarniasz ode mnie paczkę prezentów. Uwaga. Stolica Maroko.
1: Rabat,
0: tak jest. Ulubiona stolica mojej żony. SK2. Stąd wiem. Czym wy się możecie pochwalić? Dajcie znać. 726 826 826 albo Messenger.

Poranny przegląd prasy na 26 minut po godzinie 6. To jest dobry czas na to. Patrzę sobie, o czym te dzisiaj te gazety piszą. I oprócz bitwy na kaloryfery pomiędzy Ronaldo a Lewandowskim, możemy przeczytać, że Michał Wiśniewski pilnuje budowy mimo rozstania. Michał Wiśniewski, lat 53. I Pola, lat 41, wciąż budują wspólną willę, choć rozwód trwa. No budują ją po to, żeby po rozwodzie żyć w pokoju.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadłeś.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
2: I po reklamie.
10: Piątkowy poranek w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie zobaczymy niewiele chmur, a temperatura wyniesie około 20 kresek. Wiatr będzie wiał delikatnie, więc nie musimy martwić się o zbyt mocne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Po południu słupki rtęci wzrosną do 29 stopni, a wieczorem nadal będzie pogodnie, z temperaturą około 28 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
11: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił placówce 500 000 zł. Przypomnę, w ubiegłym roku zarobił on w warszawskim szpitalu 1 600 000 zł, a więcej o tej sprawie w newsach o 7.00. Teraz Portugalia, gdzie policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataków na nas znanych polityków. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. 9 osób trafiło do aresztu. Moja władza nie ma ograniczeń. Tak Donald Trump w rozmowie z Axiosem zareagował na opinię, że wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Portal napisał, że amerykański prezydent rozpoczął wojnę, domagając się bezwarunkowej kapitulacji Iranu. Ostatecznie zakończył ją, podpisując ograniczone wstępne porozumienie.

0: Jaki to piękny czas, to oczywiście, że to piękny czas, bo to już jest 6:37. Moi drodzy, to jest bardzo piękny czas, to jest też czas na to, żeby odebrać kolejne telefony od Was. Dzisiaj dzień samochwały zrobiliśmy sobie w Radiu SK2, czyli chwalicie się tym, co też potraficie, co umiecie, co macie może na przykład, no czym to się chcecie pochwalić i powiedzieć światu, że ej, zobaczcie na mnie, zobaczcie jaki to ja jestem, ho, ho, ho. No i mamy na przykład Messenger od Oli. Proszę bardzo, Olu, co Ty potrafisz?
1: Cześć, chciałam się pochwalić jedną rzeczą, taką umiejętnością mówienia ludziom prawdy prosto w oczy i nie poza plecami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam całe Radio SK. Do usłyszenia, miłego dnia.
0: Miłego dnia. Jerzy, jak w takim razie Ola powiedziała miłego dnia, to znaczy, że powiedziała prawdę, powiedziała nam prosto w oczy, bo mówiła to patrząc się w radio, tak przynajmniej czuję. Odbieramy też telefon 726-8826, proszę bardzo.
2: Siema, tu was słuchaj. Takie, ja się mogę pochwalić tym, że umiem powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, kocham zwierzęta, zbieram kubki po pieskach i jestem Jacek z Warszawy. Cześć, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Jacku. To coś nas łączy, bo ja też zbieram kubki, tylko że po dzieciach. Wczoraj 3 wyniosłem z ich pokoju, wyobraźcie sobie, wszędzie to stawiają. No mówię, napijesz się, to odnieś, a nie, że ja będę musiał kubkę wynosić. Kubek.

Czas nieubłaganie leci do przodu, bo do tyłu lecieć nie może. 10 minut zostało do godziny 7, a tymczasem Szwecja zapłaci Estonii za przyjęcie więźniów z powodu przeludnienia w ichniejszych więzieniach. Tak jest, w Szwecji jest za dużo więźniów, za mało więzień, no i trzeba szukać gdzieś jakiegoś Erasmusa dla nich, no to będzie ich wysyłała w takim razie do Estonii. Estonia otrzyma od Szwecji ponad 30 milionów euro rocznie za pierwszych 300 osadzonych, ale będzie mogła zarobić dużo więcej, bo mówi się nawet o 60 milionach euro, czyli do Estonii ma trafić maksymalnie 600 dorosłych mężczyzn, którzy nie są uznawani za osoby jakiegoś wysokiego ryzyka, nie są terrorystami, ani nie działają w przestępczości zorganizowanej, ale po prostu siedzą w więzieniu, bo muszą, no i zajmują tam miejsce dla tych naprawdę groźnych przestępców, więc oni sobie trafią do Estonii. No jakby Szwedzi nie zapłacili za więźniów, prawda, no to wtedy moglibyśmy mówić, że byłby to jakiś problem dla Estonii. A że zapłacą, no to cóż, że ze Szwecji. SK2. Cwaniaki, ja wiem, po co oni to robią. Oni chcą, żeby sobie Estończycy połamali język na tym. No to cóż, że jest 6:50, musicie mi wybaczyć.

0: No właśnie, wy też dajcie sobie szansę. My wchodzimy na SK2.pl i zgłaszamy się do SK Karniaki Cup, czyli no, to jest, dajemy wam możliwość po prostu postrzelania sobie karniaków ze Sławkiem Peszko, tylko żeby to zrobić i żeby wybrać się z nami na Stadion Narodowy i żeby mieć szansę na zgarnięcie 10 tysięcy złotych i kieszonkowego do tego, tysiaczka takiego, prawda, i noclegu w Warszawie i tego wszystkiego, no to najpierw trzeba wejść na SK2.pl i się zgłosić do naszej zabawy. Po godzinie 7 ktoś znowu spróbuje ustrzelić karniaka. Odgadnąć, co Sławek Peszko ma do powiedzenia najpierw, a później jak się uda, to dopiero sobie ustrzeli karniaka. O, to w tej kolejności powinno wyglądać. Tak więc posłuchajmy, co dzisiaj Sławek chciał powiedzieć. Uwaga.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie teraz odgadnąć. Tak więc sk2.pl, tam się zgłaszacie i po 7 ktoś stanie przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, tylko najpierw musi się do naszej reprezentacji zakwalifikować.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
3: SK Karniaki Cup SK2.

0: prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Rano termometry pokażą 20 kresek, a słońce będzie się przebijać przez niewielkie chmury. Wiatr lekki, ale da się go odczuć, więc warto mieć coś na wierzch. Powietrze czyste, dlatego oddychamy pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 29 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 28 kresek, nadal z niewielkim zachmurzeniem. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Minuta po 7 news SK2, Anna Łobocka. Cały zarząd szpitala południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył: w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
12: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
11: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
10: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przyniesie duże zmiany w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
13: W piątek na zachodzie kraju temperatura maksymalna osiągnie i miejscami przekroczy 30 stopni, w sobotę na zachodzie 33-35 stopni, na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
10: Oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dzisiaj i w sobotę warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień przeznaczony dla branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych.
14: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego, będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
10: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
15: SK2 Sport.
10: Wysoka wygrana Kanady w swoim drugim meczu Mistrzostw Świata. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Kanadyjczycy mają 4 punkty w swojej grupie, podobnie jak Szwajcaria, która 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. To w grupie B, za to w grupie A awans do 1/16 finału zapewnił sobie już Meksyk, który wczoraj 1-0 wygrał z Koreą Południową. Z kolei Czechy zremisowały z RPA. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski, napastnik reprezentacji. Wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech.
8: No i mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7. Zbliża się ten czas, kiedy ktoś z Was stanie woko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Powiem Wam szczerze, ja już znam odpowiedź. Ja znam odpowiedź i jestem zszokowany, jak prosta ona jest. SK2.pl, tam wchodzicie, tam zgłaszacie się do zabawy. Zaraz do kogoś z Was zadzwonię.

A nie mówiłem, że to będzie bardzo łatwa odpowiedź, jeżeli chodzi o Sławka Peszkę? Schodzą te odpowiedzi, schodzą. Tylko nie tak się zgłaszamy, moi drodzy. Wy mi nie piszcie, jaka jest poprawna odpowiedź, wy mnie przekonajcie, że ja do was powinienem zadzwonić. No, a i wtedy sprawa wygląda inaczej. Tak więc sk2.pl cały czas jeszcze macie szansę, jeszcze przez chwilę, żeby mnie przekonać, żebym to do was zadzwonił i żebyście to wy stanęli oko w oko z zagadką od Sławka Peszki. Natomiast na własnej skórze wilki przekonały się, co to znaczy siła. W Puszczy Białowieskiej grupa wilków zaatakowała cielaczka żubra. Tak jest, rzuciły się na niego te wredne, paskudne bestie, ale tutaj w Sukurs szybko z pomocą przyszły inne żubry i osłoniły szybko tego cielaczka i odpędziły te wilki. No to wilki co zrobiły? Wróciły w większej sile i jeszcze raz zaatakowały tego cielaczka. No to co? To jeszcze więcej żubrów stanęło w jego obronie. I w lesie, w Puszczy Białowieskiej taka rozegrała się ustawka. Taka, wiecie, taka walka. Żubry przegnały wilki, proszę bardzo. 1-0 dla żubrów, gratulacje dla żubrów. Cielaczek w ogóle miał szczęście, że tatuś z kolegami jak zawsze byli za rogiem.

0: Prawie 19 minut po godzinie 7, czas zacząć.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, czy komuś uda się w końcu strzelić o poranku i wstrzelić się w zdanie, które mówi Sławek Peszko? Zobaczymy. Dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Janusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Janusz napisał do nas takie zgłoszenie. W sytuacjach podbramkowych zachowuję zimną krew. Jestem honorowym krwiodawcą, więc ratowanie sytuacji mam dosłownie we krwi. Czas podnieść się z leżaka i na boisko. Piękne zgłoszenie. Jesteś, widzę, że wojownikiem, przelewającym krew za innych.
3: No, może nie do końca.
0: Jesteś bohaterem, tak samo jak mój kolega Wajda, który też się z tym szczyci, że dużo krwi już przelał i zamierza przelać jeszcze więcej. Tak jest. Dobrze, Januszu.
3: Szczytny cel.
0: Szczytny cel, oczywiście, że tak. Tym bardziej wakacje, bardzo się to przydaje. Dobra, Janusz, posłuchaj, ja ci tylko przypomnę, jakie są zasady naszej zabawy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowe. Jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Oczywiście.
0: Dobra, jesteś gotowy?
3: Tak jest.
0: Dobra, wsłuchaj się uważnie w to, co mówi Sławek Peszko i odpowiedz w 3 sekundy na pytanie.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do...
3: tańca.
0: Do tańca.
3: Tańca.
0: Do tańca? Do tańca, tak. Mówisz? Tak? Na pewno?
3: Tak.
0: Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny? Jesteś tego na 100%
3: tak.
0: Pewny?
3: Tak.
0: Tak jest! Tak. Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało! O poranku pierwsze powołanie poleciało. Elegancko, no to jeszcze posłuchajmy, czy na pewno.
4: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
0: Do tańca. Janusz, no to zatańczysz sobie w takim razie na Stadionie Narodowym. Spróbujesz ustrzelić 10 tysięcy złotych. Już dostajesz 1000 złotych kieszonkowego, proszę bardzo. I zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, bo zabierasz też kogoś ze sobą.
3: Świetnie.
0: No i spotkanie ze Sławkiem
3: Peszko.
0: Bardzo
3: dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: No, oczywiście.
0: Bardzo proszę. Janusz, kolejna osoba powołana do naszej reprezentacji. Jeżeli wy chcecie zmierzyć się ze Sławkiem Peszko i chcecie jechać na Stadion Narodowy, to zapraszamy sk2.pl. Można się zgłaszać, można odpowiedzieć na pytanie. Jutro pojawi się, jeszcze dzisiaj nawet wieczorem pojawi się kolejny dźwięk na jutrzejszą rundę. Ty możesz, Kasia może, wszyscy mogą tak naprawdę. Zaglądajcie na sk2.pl, tam do odsłuchania będzie kolejny dźwięk. Jutro kolejna osoba, nie, przepraszam, jutro sobota. W poniedziałek kolejna osoba będzie miała szansę na powołanie do naszej reprezentacji. Janusz jedzie na Narodowy.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

No i teraz pewnie są tacy, którzy zazdroszczą również Januszowi, który spędzi wymarzony czas na Stadionie Narodowym, będzie próbował wstrzelić się. No po prostu ja jestem bardzo zadowolony, jestem taki szczęśliwy po prostu, że udało się powołać kolejną osobę. SK2.pl, przypominam wam, jeżeli wy chcecie zostać powołani do naszej reprezentacji, wchodźcie na tę stronę i zgłaszajcie się do naszej zabawy SK Karniaki Cup.

0: RMFFM.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: I po reklamie.
14: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry wskażą 22 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr będzie ledwo zauważalny, co pozwoli cieszyć się spokojnym początkiem dnia. Po południu temperatura wzrośnie do 29 kresek, a wieczorem utrzyma się na poziomie 28 stopni. Niebo pozostanie jasne, a powietrze czyste. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
15: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do nich między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT. Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni.

Mamy 29 minut do godziny 8. Przygotujcie telefony, bo za chwilę odjazd w radiu SK2, czyli dobrze wam znane PKP.

0: Dobra, jedni lubią chodzić, a dzisiaj w ogóle jest dzień leniwego spaceru. To polecam, jeżeli ktoś lubi oczywiście. Inni lubią jeździć. To dla tych, którzy lubią jeździć i pozdrawiać wszystkich wszem i wobec, rozpoczynamy. PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. 726-826-826. Pod tym numerem zgłaszacie się, dzwonicie i na żywo pozdrawiacie. Kogo? To już od was zależy. Odbieramy telefony. Halo, halo, halo, halo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym pozdrowić wszystkich właścicieli psów rasy Samojed.
0: Pozdrawiam. Jak? Jakiej rasy?
1: Samojed.
0: Okej.
1: Okay. Wszyscy właściciele będą wiedzieć i się uśmiechać, będą tak jak ich psy.
0: Rozumiem. To jest cenzuralna rasa. Dobrze, niech będzie. Kto pozdrawia?
1: Gosia,
0: pozdrowienia poleciały. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tu Ola.
0: Cześć, Ola.
2: Chciałabym pozdrowić moje kochane dzieci, które właśnie wiozę do przedszkola i szkoły. Hanie, Floriana i Różyczkę.
0: Pozdrowienia poleciały. Dzięki bardzo. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon.
3: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć, Krzysztof.
3: Chciałbym pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo, bardzo kocham. Niech nie wątpi, że ją bardzo kocham.
0: Krzysztof, i kogo jeszcze? Dianę. I kogo jeszcze?
3: I Dianę, jej koleżankę z pokoju, no i Karoliny, która miała bardzo poważny wypadek na Holendrze. Szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Oczywiście, że tak, poleciały pozdrowienia.
3: Trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo, hej, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
4: Dzień dobry. Chcieliśmy tutaj z synkiem pozdrowić, synku. Natalię, jego ukochaną kuzynkę oraz wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrowienia do Natalii, jej ukochanej kuzynki poleciały i do słuchaczy również. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
5: Dzień dobry, Józef z Zajska się chłania.
0: Cześć.
5: Chciałbym pozdrowić wszystkie panie z radioterapii i z punktów onkologicznych. Jadę właśnie na ostatnią 35. radioterapię.
0: No to zdrówka ci życzymy w takim razie.
5: Dziękuję bardzo i panie z chemii też.
0: No to poleciały pozdrowienia. Dziękujemy bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tu babcia Ela, ja pozdrawiam mojego wnuczka, która dzisiaj ma bal ośmioplecisty. Mojego wnuczka ma marzejkę.
0: No to babciu, po balu musi być dokładka, bo babcie zawsze daje dokładki. Jakby nie patrzeć.
6: Będzie na pewno.
0: Oczywiście, że tak. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, odbieramy kolejny telefon. Kto i kogo pozdrawia?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Ja pozdrawiam wszystkich, którzy codziennie rano dymają do pracy na rowerze, bez względu na wszelką pogodę.
0: No, znam lepsze miejsca do robienia tego. Dzięki bardzo, pozdrowienia poleciały. Halo, halo, kto i kogo pozdrawia?
8: Cześć.
0: Cześć.
8: Tu Różasz.
0: No hej.
8: Chciałbym pozdrowić wszystkich z Torunia i okolicy.
0: No to poleciały pozdrowienia i ostatnie pozdrowienie od kogo? Halo, halo. Halo, halo.
9: Oj, tu jest. Jesteś Antoni?
0: No.
9: Pozdrawiam całą rodzinę.
0: Cała rodzina. Pozdrowienia do całej rodziny poleciały. Bardzo dziękujemy. To co, sygnał? I kolejne PKP za tydzień. Eskar.

0: Ludzi to ludzi, żeby nie zgubić kaczki, takiej jednej specjalnej kaczki, to dopiero jest to sztuka. Kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką Mundialu 2026. Kaczor Merlin, widywany na ulicach Meksyku, robi furorę też w internecie. Zwierzę nosi taką miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Zakładają ma nawet specjalne skarpetki, wyobraźcie sobie, prawda? No i ten kaczor Merlin w internecie bije te rekordy popularności, stał się już memem, piszą o nim piosenki w ogóle. Sama FIFA się zainteresowała tym kaczorem i planuje spotkanie z nim oraz jego opiekunami. No, powiem wam tak, jeżeli FIFA się nim interesuje, to ja mu jednak wróżę wielką przyszłość w piłce nożnej. Może zagra w jakiejś reprezentacji, w jakiejś drużynie, na przykład na skrzydle?
1: SK2.

5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 7268 26 826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy do naszej zabawy, tylko na Messengerze. Proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego lubisz piątek?

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
12: Piątkowe przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, więc chmur zobaczymy niewiele. Temperatura osiągnie 22 stopnie, co pozwoli nam poczuć się komfortowo. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą aż 29 kresek. Jutro czeka nas jeszcze więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 32 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Co wiemy o tym mężczyźnie, powie nasz reporter Michał Rawa.
14: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
15: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
14: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
13: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skrypiecki, znanego krytyka Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
16: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
17: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale.
16: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
18: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
16: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
13: Słowiańskie tradycje wracają do Łodzi w ten weekend. Nad Stawami i Stefańskiego odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. Na uczestników czekają warsztaty, widowiska i rodzinne atrakcje.
8: SK2 Sport.
13: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie USA kontra Australia, a w Santa Clara Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski w Zielonej Górze. Rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
0: Mamy dwie, już trzy minuty po godzinie 8, moi drodzy. W kalendarzu dzisiaj dzień leniwego spaceru. Ja nie rozumiem, jak spacer może być leniwy. Albo jesteś leniwy, albo spacerujesz, prawda? Bo na przykład, zobacz, ja na przykład jestem tak bardzo leniwy, wczoraj to sobie uświadomiłem, że na przykład ja lubię się zdrzemnąć, zanim położę się spać.

0: 11 po 8 już nam się zrobiło. Moi drodzy, wraca sprawa tego szpitala południowego w Warszawie. Co to pan Dawid Kacprzyk zarobił tam kupę kasy. Ponad 1,5 miliona złotych jako lekarz bez specjalizacji. No i premier się wkurzył, Donald Tusk się wkurzył. Powiedział, że konsekwencje prawne i polityczne poniosą wszyscy ci, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości. Bo tam przypominam, że tam jeszcze był salonik VIP w ogóle w tym szpitalu sobie zrobili. No i Donald Tusk zapowiada, że będzie z tym walczył, zapowiedział konkretne działania i mówi, że będzie zdeterminowany i bezwzględny w wyjaśnieniu sprawy szpitala południowego. I oczami wyobraźni widzę sobie, jak premier się motywował do tego działania przed lustrem. Stoi przed lustrem i mówi: masz być bezwzględny.
1: Będę.
0: Masz być zdeterminowany.
1: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones, ścigany.
1: Będę.
2: No, to jest pierwsza.

0: To co? Czas zacząć.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, czyli gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj Marcin i Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No, mamy dwa razy dzień dobry. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jesteśmy w komplecie. To ja tylko szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło. Na kole są literki. Każdy z was dostanie ode mnie literkę z tego koła, które sięgam teraz. A później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne. Nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej. Nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli byłaby poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, wybieracie sobie literkę sami. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, no to Marcin dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marcinie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Nie, nie, nie, koło mi się rozpadło. Chodź tutaj. Dobra, ale udało się. Ostatkiem sił, Marcinie. Literka W. Kasiu, W. Okay. Prawie ostatnia litera alfabetu. Litera W. Czy wszystko jasne?
5: Oczywiście.
0: Dobra, to uwaga. Marcin, poproszę na literkę W. Państwo.
5: Włochy.
0: Miasto.
5: Wrocław.
0: Znana postać.
5: Witold Gombrowicz.
0: Roślina.
5: Wierzba.
0: Kolor.
5: Wiśniowy.
0: Zawód.
5: Weterynarz.
0: Sam weterynarz jeszcze weszło. Tak, dobra, czyli mamy, podliczamy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć punktów. Sześć punktów dla Marcina. Sześć punktów Magdo do pobicia.
4: Dobrze.
0: Próbujemy. Dziękujemy. Próbujemy. W prawo czy w lewo?
4: Próbujemy. Lewo.
0: W lewo, tak?
4: Tak.
0: Marciu, tylko głośno i wyraźnie mi mów, bo coś cię przerywa. Mam nadzieję, że się nie przerwie. Dobra, poczekaj.
4: No mam nadzieję.
0: Dobra, Magda, masz łatwiej albo trudniej, co zależy, bo wylosował ci się joker, czyli możesz sobie wybrać
4: joker.
0: Literkę. Tak.
4: P.
0: P?
4: P, ty.
0: Ty, jak tata.
4: Jak ty. Ty, jak pola.
0: Jak pola?
4: Tak.
0: Py jak pola, jak policja na przykład, tak?
4: O, jak policja, tak, dokładnie.
0: Dobra, niech będzie. Py jak policja w takim razie, no to dobra, no to, to lecimy, moja droga. Poproszę państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Pan Tadeusz.
0: Imię.
4: Paweł.
0: Roślina.
4: Paproć.
0: Potrawa.
4: Pierogi.
0: Samochód.
4: Peugeot.
0: Znana osoba.
4: Paweł Delong.
0: Paweł Delong w ostatniej chwili rzutem na taśmę wleciał ci Paweł Delong. Czy masz jakieś obiekcje, Katarzyno?
6: Wszystko jest
0: okej. Wszystko jest okej, to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magda zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Gratulacje.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Proszę bardzo, do Magdy leci prezent marzeń, a do Marcina lecą prezenty od Radia SK2.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A, no i przypominam, że gramy dopiero w poniedziałek.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

Tak, ej, to mogłabym Magda teraz zaśpiewać z radości. Słyszeliście, tam szły podpowiedzi, poza anteną dowiedziałem się, że kolega pomógł zgarnąć prezent marzeń o wartości 500 zł. No gratuluję, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. Kolega jest, z tego co słyszałem, kierowcą, więc proszę bardzo, kierunek słuszny obrali i wygrali. W poniedziałek gramy w kolejne Państwa Miasta, tak więc już szykujcie telefony i proszę studiować encyklopedię, bo to się może przydać.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Let's go!
14: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: I po reklamie.
20: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie lekkie chmurki, ale słońce będzie dominować. Temperatura dojdzie do 23 kresek, więc warto przygotować się na ciepły dzień. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie przewidujemy żadnych niespodzianek z jego strony. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, termometry pokażą nawet 29 stopni. Jakość powietrza w normie, więc można spokojnie cieszyć się dniem. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
21: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK. Na stanowisko powołał Piotra Malepszaka. Więcej o decyzji w naszych kolejnych newsach. Londyński sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Michałowi Kuczmierowskiemu postawiono m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 6 województw zachodniej Polski. Dziś 32 stopnie oraz burze z deszczem i gradem. Jutro na zachodzie Polski ma być 35 stopni.

Bardzo dawno ten utwór wyszedł i ujrzał światło dzienne. No to jeżeli już jesteśmy przy takich dawnych kawałkach, to zapraszam do czasów, kiedy nie było GPS-ów. Tak, młodzi mogą nie wiedzieć o tym, ale były takie czasy, że nie było GPS-ów. I teraz właśnie do takich czasów wracamy. Kącik odkurzający w Radiu SK2, czyli odświeżamy stare newsy, które kiedyś pojawiły się w przestrzeni, czy to gazetowej, czy internetowej, i nadajemy im nowe życie. Pacjent, przewożony z jednego do drugiego szpitala po poważnej operacji serca, musiał pilotować kierowcę karetki, który zgubił drogę, pisały szkockie gazety 19 czerwca 2001 roku, czyli jakby nie patrzeć, 25 lat temu. 59-letni Alan Lowden musiał być przetransportowany z kliniki w Glasgow do centrum medycznego Dumfries w południowej Szkocji. Jednak wiozący go kierowca zabłądził po drodze. Jedyną osobą, która mogła wskazać drogę, był sam pacjent. I powiem wam, że naprawdę fajnie, że przeszczep się udał, bo dzięki temu pacjent mógł okazać serce zbłąkanemu kierowcy.

Tam dom, a co powiecie na fajny, wypasiony, pięciogwiazdkowy hotel? A, proszę bardzo, SK2 znowu to robi, będziemy was wysyłali do pięciogwiazdkowych hotelów. Niebawem startuje nasza nowa zabawa. Polska jest najfajniejsza. No i będą finały i będziecie odpowiadali z wiedzy od Polski. Ci, którzy odpowiedzą najlepiej, pojadą do fajnego, wypasionego hotelu w różne zakątki naszego pięknego państwa.

0: bądź ze mną.
1: Nie chcę, ale muszę, że tak powiem, uciec stąd, bo już Kasia się tu przeciąga.
2: Poranne przeciąganie, poranna joga.
1: Oczywiście, że tak, trzeba ćwiczyć od samego rana. Kasia Grodzka za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę najlepszych hitów, bez reklam oczywiście. A wiecie co? Ja tak teraz spojrzałem w kalendarz. Wiecie, co będzie za tydzień od dzisiaj?
2: Podejrzewam, że wiemy, no że nie co? Możemy się doczekać.
1: No, no nie możemy, oczywiście.
3: Wakacje.
1: Będą wakacje, za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Na pewno mam rację, że za tydzień od dzisiaj będą wakacje. Dla potwierdzenia.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
14: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. Przed południe zapowiada się pogodnie, z pojedynczymi chmurami na niebie. Temperatura osiągnie 23 stopnie, co sprawi, że będzie całkiem ciepło. Wiatr delikatnie powieje, co nie powinno przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma powodów do obaw. Po południu temperatura wzrośnie do 29 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Szczegóły Michał Rawa.
16: Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
15: Alert w Przemyślu. W centrum miasta pojawił się niedźwiedź. Młody drapieżnik został zauważony w nocy, między innymi na rynku, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
17: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali
3: ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
15: Jak dodaje Łukasz Lis z RDOŚ w Rzeszowie, niedźwiedź pojawił się w mieście przypadkowo.
17: Po nagraniach widać, że zwierzę nie czuje się tam pewnie, w związku z tym na pewno dotarło tam przez przypadek, migrując sobie.
15: Miasto apeluje, by w przypadku spotkania niedźwiedzia na terenie miasta natychmiast powiadomić służby, dzwoniąc na 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski w weekend. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw. O tym, gdzie będzie najcieplej, Michał Skolimowski.
18: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty 2 stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
15: A upały u nas utrzymają się jeszcze w przyszłym tygodniu.
19: SK2 News. Stalowa Wola.
20: Emanuela Kwaśniak. Nowa marina nad Jeziorem Tarnobrzeskim coraz bliżej. Miasto czeka na oferty wykonawców do 2 lipca. W planach jest budowa stanicy żeglarskiej z hangarem i przebudowa nabrzeża z pomostami oraz slipem. Inwestycja ma potrwać około 16 miesięcy. Województwo podkarpackie zwiększa wydatki na sport i kulturę. Nowe programy obejmą zajęcia dla najmłodszych uczniów, szkolne igrzyska oraz nagrody dla twórców kultury. Region dołącza też do europejskiego projektu rozwoju turystyki rowerowej dla osób z niepełnosprawnościami.
21: Tu Radio SK2, minęła 9:00. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Na piątek, bez reklam, usłyszymy m.in. Goje oraz Mroza. Będzie też ciekawy wehikuł czasu z włoskim akcentem. Warto posłuchać. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
22: 10 hitów.
23: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
24: SK2. Zapominając już.

0: Szarpanie gitary, level ekspert. Tu Urszula w Radiu USK 2, a dziś w poranku Janusz, słuchajcie, wyszarpał swoje miejsce w 11 marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zrobił to, słuchajcie, zachowując naprawdę zimną krew. Posłuchajmy.
1: Największa różnica między weselem a mundialem jest taka, że na mundialu nikt cię nie ciągnie do tańca.
2: Do tańca?
1: Tańca.
2: Do tańca? Na pewno?
1: Tak.
2: Jesteś tego na 100%
1: tak.
2: pewny? Jesteś tego na 100%
1: tak.
2: pewny?
1: Tak.
2: Tak jest! Brawo! W końcu się udało! Janusz, w końcu się udało!
1: Świetnie.
0: No to ja podsumuję, skoro tak świetnie. Emilia, Paulina, Kamil i Janusz, to ci zawodnicy w tym tygodniu dołączyli do 11 marzeń SK2 Karniaki Cup, którzy już też 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Zostało już tylko 7 miejsc, słuchajcie. Kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu w poniedziałek po godzinie 7.
3: SK2.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Czy to jest AI? Takie pytanie usłyszałam dzisiaj od Artura Jarząbka, kiedy puściłam mu włoską wersję piosenki, którą zaraz usłyszycie po polsku, a którą zna dosłownie każdy. Chodzi mi o utwór Czesława Niemena, czyli Dziwny jest ten świat. Pan Czesław, chcąc podbić włoski rynek muzyczny, zaśpiewał tę piosenkę właśnie po włosku. Można ją sobie znaleźć w internecie pod tytułem Josenza lei. Josenza lei, co oznacza ja bez niej, no i też ze zmienionymi słowami na temat zawodu miłosnego. Włosi stwierdzili, że wyszło to mocno kiczowato, utwór jest wyniosły, słowa, no jak widać, o miłości. Dlatego cieszę się, że my gramy wam tylko najlepsze polskie hity.

mocno obudował się Dawid Podsiadło na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Tam właśnie znajduje się jego nabłysk, który słyszeliśmy teraz w Radiu SK 2. Czy ma szansę podskoczyć? Oczywiście, że ma, ale to zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. SK2.pl, zakładka taka z serduszkiem u góry strony. Tam głosujecie w ramach gorącej polskiej dwudziestki, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.

0: emocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty?

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
3: I po reklamie.

0: czasem jak uderzy upał, a człowiek cały czas gania sobie po mieście, jak się położy wieczorem, to ma wrażenie, że ciężko przez ten cały dzień pracował. Mięśnie bolą, wszystko boli, jakiś taki zmęczony. A to pasuje do tego hitu zespołu Baim. Noc po ciężkim dniu, gramy wam w Radiu SK2. Upały mają uderzyć dziś, pijmy dużo wody, szukajmy cienia, kiedy możemy i będzie dobrze, damy radę. Zbliża się godzina 10, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Dziś w Stalowej Woli czeka nas naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą 26 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone, choć słońce też się pojawi. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich. Po południu temperatura wzrośnie do 29 stopni. Jutro zapowiada się jeszcze cieplej, z bezchmurnym niebem i temperaturą sięgającą 32 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
3: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością.
10: Przypomnę, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnę, chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Więcej o tym Michał Rawa.
12: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały 3 opiekunki i 2 pomocy opiekunek. 2 z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
10: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
13: Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
10: A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
13: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego, będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
10: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne dzisiaj i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
14: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Na Podkarpaciu sezon kąpieliskowy w pełni. W regionie dopuszczonych jest 12 kąpielisk. Część już działa. Kolejno otworzył się wraz z początkiem wakacji. Czynne jest już chociażby kąpielisko Podwolina w Nisku. Pod koniec czerwca dołączą kolejne. Sezon na większości z nich potrwa do 31 sierpnia. Na ulicę Stalowej Woli wyjedzie 5 nowych elektrycznych autobusów, które zasiliły flotę MKS. Są niskopodłogowe, bezemisyjne i przystosowane do potrzeb wszystkich pasażerów.
0: Prawie 3 minuty po 10 na zegarach, tutaj Radio SK2. W tej godzinie powiem Wam, jak mała rzecz przerodziła się w wielką akcję ratunkową prowadzoną przez NASA. Muzycznie na początek śmieszno-smutni panowie z Happy Set. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: z rodziną najlepiej na zdjęciach się wychodzi, ale ludzie mówią tak chyba tylko dlatego, bo pewnie nie nagrywali rodzinnych piosenek, a te wychodzą bardzo fajnie, co udowodnili właśnie cugowscy. Bracia za nami w Radiu SK2. To ja teraz o tej zagwozdce amerykańskiej agencji kosmicznej opowiem. Jest afera, bo ich teleskop zaczyna spadać z orbity na Ziemię. Uratować go ma specjalny robocik, taki mniej więcej wielkości lodówki, który dosłownie złapie tego spadającego biedaka swoimi robotycznymi ramionami i odciągnie w bezpieczne miejsce. Widzicie, jakie cuda techniki dzieją się nad naszymi głowami? No w sumie szkoda, że strona internetowa naszego polskiego ZUS-u nie spada nam na orbitę. Jej też przydałby się taki zaawansowany technicznie ratunek.
1: SK2.
0: Panowie z Ladypunk wiedzą, o co chodzi. Każda wizyta na stronie ZUS-u sprawia, że z tego, co na niej widzę, to

0: to mafia w Radio SK2, ale u nas bez żadnych wymuszeń, bez rozbojów udało się wyłonić czworo zawodników do jedenastki marzeń finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. I teraz tak, umawiamy się, że ja premierowo, po znajomości i tylko między nami puszczę wam zagadkę Sławka Peszki, która będzie do rozwiązania w poniedziałek, więc jeśli teraz mnie słuchacie, to będziecie mieli cały weekend na rozmyślenia, co też powiedział Sławek Peszko.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to.
0: No właśnie, kolejna szansa na zasilenie składu jedenastki marzeń na SK2 Karniaki Cup w poniedziałek po siódmej.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spawalnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się odmalować salon,
23: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
22: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
23: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: I po reklamie.

0: No ciekawe, czy na swoim stadionowym koncercie we Wrocławiu w przyszłym tygodniu ten utwór uda się wykonać w komplecie. W Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Ja to w ogóle jestem wielką fanką takich gościnnych wizyt, jak artyści odwiedzają się na koncertach, razem śpiewają. No to tak jakbym miała koncert dwa w jednym. To się po prostu opłaca.
1: Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy.

0: odstuduj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: W Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Temperatura wzrośnie do 26 kresek, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie łagodny, więc nie zakłóci Waszych planów. Jakość powietrza pozostanie w normie, a ciśnienie stabilne, co nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Po południu temperatura sięgnie 28 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim Szpitalu Południowym. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
17: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
18: Głosowało 430
14: 230 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
17: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza Warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
16: Ciężki stan niemowlęcia, które, jak wszystko na to wskazuje, miało wypaść z wózka. Do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce. Rokowania nie są dobre. Rodzice zostali zatrzymani, mówi Sebastian Piekarski z prokuratury w Augustowie.
18: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
16: Trwa śledztwo w tej sprawie. Wśród gości m.in. szef MON-u i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
19: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
16: Na targi będziemy dziś jeszcze wracać.
20: SK2 News, Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak. Jak pomóc, kiedy liczy się każda sekunda? Już jutro na Podkarpaciu odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy. Mieszkańcy pod okiem instruktorów przećwiczą podstawowe działania ratujące życie. W naszym regionie zajęcia zaplanowano m.in. w Parku Miejskim w Nisku od 14:00. Szczegóły i lista miejsc na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Stalowa Wola rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu. Pierwsze treningi już w poniedziałek, a sparingi rozpoczną się od 4 lipca.
22: 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2, a używając języka wakacyjnego, to można by powiedzieć, że jesteśmy takim portem, w którym cumują najlepsze polskie hity. Nowy Artur Rojek i klasyczny wehikuł czasu, oczywiście muzyczny. To przed nami 3 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.
23: No to gramy.
24: 10 hitów
23: najlepszych polskich hitów.

Dzika plaża latem, jak najbardziej, piękna przygoda. No tym zespół Rotary w Radiu SK2. A teraz będzie, słuchajcie, brawurowo, bo brawurową akcję przeprowadzili policjanci na krakowskim Prokocimiu. W nocy operator monitoringu miejskiego zauważył, że ktoś tam coś kombinuje przy śmietniku. Okazało się, że jakiś pan malował markerem po koszu na śmieci. Policjanci szybko złapali sprawcę, który tak na marginesie zdążył napisać na tym koszu, cytuję, kocham Proko. No, teraz artysta zapłaci słony mandat. Ja to mam tylko nadzieję, że podzieli się z tą Proko, której wyznał miłość na śmietniku.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Nie od dziś wiadomo, że czasem w branży muzycznej artyści trafiają na ludzi małej wiary, którzy z miejsca mówią im, że ich piosenka sukcesu nie odniesie i w ogóle to jest nic niezwykłego. I bywa, że czasem nawet nie wiedzą, w jak wielkim błędzie byli. Tak było w przypadku wielkiego hitu Grażyny Łobaszewskiej, która w 1980 roku usłyszała w studiu nagraniowym, że jej piosenka w ogóle nie ma szans na sukces. A jednak gramy ją dziś, 46 lat później, w Radiu SK2. Czas nas uczy, pogody przed nami.

0: Czy w objęciach od Artura Rojka ma szansę wskoczyć z propozycji do głównego notowania gorącej polskiej dwudziestki? Oczywiście, że tak, ale to zależy od waszych głosów. SK2.pl, zakładka z serduszkiem. Głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce i jest jeszcze trochę czasu, żeby podbić ulubione kawałki, bo kolejne notowanie startuje dziś po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi, już czas. Tak wam gramy w Radiu SK 2. No właśnie, pewnie sporo z was dzisiaj wzięło do pracy walizki, żeby później czmychnąć sobie gdzieś na weekend szybko, wykorzystać ten napływ ciepła. Też tak mam oczywiście i też mam nadzieję, że pod tym napływem ciepła nie ugną się tory czy silniki pociągów, które mają nas dowieść do celu. Naprawdę chcę wierzyć, że skrót PKP oznacza pokonam każdą przeszkodę.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie.

0: Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Dziś w Stalowej Woli czeka nas naprawdę ciepłe popołudnie. Termometry pokażą 27 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale spokojnie, bo nie będzie zbyt silny. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 28 stopni. Jutro zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą sięgającą 32 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jeszcze dziś po południu sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie osoby. Działo się to w jednej ze wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, gdzie doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
14: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty pod domy zagrożone.
15: A pan widział kiedykolwiek?
14: Nie widział, tylko słyszał, że tak, parkie miała.
13: Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie, zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem.
16: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala, po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
13: Dodaje Paweł Jastrząb. Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście. Zwiększy się między innymi liczba odłowni z 3 do 6, mówi sekretarz miasta.
17: Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
13: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej. W halach Expo na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w programie imprezy.
11: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
13: Dziękujemy.
18: SK2 News. Stalowa Wola.
19: Emanuela Kwaśniak. Kierowcy w Tarnobrzegu muszą przygotować się na utrudnienia. Od dziś zamknięty został przejazd kolejowy w ciągu ulicy Bema. To w związku z budową nowego przejazdu w ramach modernizacji linii kolejowej na trasie Stalowa Wola Tarnobrzeg-Sandomierz. Objazd wyznaczono ulicą Szlachecką i Aleją Warszawską. Utrudnienia potrwają do 10 lipca. Uczniowie PSP nr 4 w Stalowej Woli mają nową halę sportową. Przy szkole oficjalnie otwarto nowoczesną obiekt z boiskiem wielofunkcyjnym, który powstał w ramach programu Olimpia.
20: Weekend coraz bliżej już na wyciągnięcie ręki. Tutaj Radio SK2. Mam dla Was 10 najlepszych polskich hitów, nieprzerywanych reklamami, to ważne. Usłyszymy m.in. naszą polską diwę, Gosię Andrzejewicz. Na pewno słuchają nas jej fani. Będzie też klasyczna budka suflera. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.
21: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

0: To był dopiero hicier we wczesnych latach 2000. Pozwól żyć i Gosia Andrzejewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za to życie po wkrętce wydaje się być ciekawsze, bo już nic człowieka nie zaskoczy po zetknięciu z Kamilem Noselem oczywiście.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, biuro podróży po tej stronie rozgrzeszonej wana, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10. To pani?
2: Tak.
1: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
2: One są bezpłatne, tak?
1: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was. Tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
2: Ale to chodzi tylko pierwszy dzień, czy ogólnie?
1: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
2: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
1: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
2: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
1: No i tego chcą uniknąć.
2: Leżaku.
1: Tego już chcą uniknąć,
2: no właśnie,
1: bo
2: ja
1: później
2: wiem,
1: miejsca nie ma.
2: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
1: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
2: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
1: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
2: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
1: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
3: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
2: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało. Nosel wkręca.

0: gdy natura atakuje człowieka. Taki byłby tytuł tej piosenki od elektrycznych gitar. Gdybym lubiła karmić was clickbaitami, to po prostu człowiek z liściem na głowie w Radiu SK2. To ja teraz o rzeczach przyjemnych, bo dla mnie zakupy na przykład są przyjemne. Na shopping wybrało się nasze PKP Intercity. Jest szansa, że trafi się naprawdę fajna promocja, bo planujemy my kupić 96 używanych wagonów kolejowych od niemieckiego Deutsche Bahn i Deutsche Bahn zapewnia, że one są w super stanie i bardzo zadbane, bardzo ładne. Ciekawe, czy Niemcy mówią tak tylko dlatego, bo chcą się ich pozbyć, czy może faktycznie już żałują i ktoś tam zapłacze u nich przy tej sprzedaży.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty? Odgadłeś.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
10: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
13: To jest hot! Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: skoro Grzegorz Chyży i TAP wpadają do nas na chwilę w Radiu SK 2 tuż przed godziną 13, to ja też wpadnę i powiem Wam, że po godzinie 13 czeka nas mała wycieczka w kierunku Sardynii i oczywiście nie zabraknie też najlepszych polskich hitów. Warto zostać z Radiem SK 2 o godzinie 13, punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co?

0: na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Dziś w Stalowej Woli czeka nas naprawdę ciepły dzień. Temperatura sięgnie 27 kresek, a niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Wiatr będzie słaby, wiejący, z północnego zachodu, co nie powinno przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Od jutra spodziewajmy się wzrostu temperatury, nawet do 33 stopni, co oznacza prawdziwe upały. Przygotujcie się na gorący weekend. Zaraz w SC2 newsy.
9: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
11: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jeszcze dziś powołanie nowej Rady Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć też innych miejskich spółek medycznych.
12: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
11: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym.
12: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór.
11: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
13: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie. Europejski program zbrojeń, czyli program SAFE. Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
11: Zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u. Mówił o tym na otwarciu Warszawskich Targów Obronnych. Paliwa potanieją. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny na weekend i poniedziałek. Litr 95 ma kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli nie więcej niż 5,94 zł. Diesel potanieje 8 groszy, od jutra maksymalnie zapłacimy za niego 6,12. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
8: S.
14: Polska 2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Uważajcie na oszustów, apeluje podkarpacki ZUS. Do mieszkańców naszego województwa zgłaszają się osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego.
16: Nasi pracownicy bezpłatnie udzielają wszystkich informacji i pomagają w złożeniu takiego wniosku.
15: Mówi Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. Nowa marina nad Jeziorem Tarnobrzeskim coraz bliżej. Miasto czeka na oferty wykonawców do 2 lipca. W planach jest budowa stanicy żeglarskiej z hangarem i przebudowa nabrzeża z pomostami oraz slipa.
17: Tak jak słyszeliśmy w newsach, paliwo tańsze i z taką dobrą informacją aż przyjemniej pojechać na weekend. Co się zaoszczędzi na benzynie, to można na przyjemności sobie wydać. Tutaj Radio SK2, przed nami dziesiątka polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 13:00.

Formacja Nieżywych Schabów przypomina nam, co czeka nas w niedzielę. Lato nadchodzi już oficjalnie w kalendarzu. O tym, że fajnie spędza się wakacje w Polsce, to wiemy wszyscy jak najbardziej, ale za to mam historię, która może nieco przestrzec Was przed wakacjami na włoskiej Sardynii. W jednym z tamtejszych miasteczek burmistrz wydał taki oficjalny zakaz chorowania i nakazał samoleczenie. Wszystko dlatego, no bo brakuje tam lekarzy. Takie zakazy to naprawdę fatalny pomysł, moim zdaniem. No i mówię to też w imieniu alergików. Wyobrażacie sobie ten mandat za kichnięcie na rynku, kiedy lipa pyli? No właśnie, lipa totalna.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Jak powszechnie wiadomo, w muzyce często dochodzi do zderzenia wszechświatów. Zwykle dzieje się to na muzycznych festiwalach. Utwór, który zaraz usłyszycie w wehikule czasu, zderzył się na festiwalu w Opolu w 1983 roku z wielkim hitem zespołu Lombard, czyli Szklaną Pogodą. A to dlatego, że w konkursie premier nie przyznano pierwszego miejsca, dlatego na miejscu drugim, oprócz Lombardu, znalazł się on, Andrzej Rybiński. Nie liczę godzin i lat, gramy wam w Radiu SK2.

0: tańcem to jest taka fajna sprawa, że można to robić w zasadzie wszędzie. I Bledka o tym doskonale wie. Tańcz, gramy wam w Radiu SK2. A co byście powiedzieli na taniec w pięciogwiazdkowym hotelu? W ramach zabawy Polska jest najfajniejsza. Wychwalicie nam się swoją wiedzą o Polsce, którą my później sprawdzamy w quizie. No właśnie, a my wysyłamy was później w luksusy z najpiękniejszych zakątków Polski do najpiękniejszych zakątków Polski nawet. Na przykład do Sopotu, Mikołajek czy Arłamowa, a to jest tylko kilka pozycji z tej całej listy świetnych, luksusowych hoteli, które wam zapewniamy. Zaopatrujemy was też w wakacyjny zestaw kosmetyków. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj. Przypominam, Polska jest najfajniejsza. Tego szukajcie na naszej stronie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru, 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale! Kupujemy!
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Jajka Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: A takie to gorące wyznanie miłości. T-Love i I Love You gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Z tego co wiem, Kamil Kowalski również pała wielką miłością do polskiej muzyki. Nie zabraknie najlepszych polskich hitów po godzinie 14, a przed nami newsy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99. A Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na

0: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: W Stalowej Woli po południu zrobi się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Niebo będzie raczej szare, ale na szczęście wiatr z północnego zachodu nieco ochłodzi atmosferę. Ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro spodziewamy się prawdziwych upałów z temperaturą sięgającą 33 stopni. Sobota przyniesie piękne słońce i maksymalnie 32 stopnie. W niedzielę niebo znów zasnute chmurami, ale nadal ciepło do 30 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na razie na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo, jak słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
7: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy.
6: Informuje Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja poszukuje sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w różnych walutach.
8: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
6: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Woda nie nadaje się nie tylko do picia, ale też do mycia zębów, czy...
9: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje, generalnie nie nadaje się do takich celów.
6: Mówi dyrektorka sanepidu w Starachowicach. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
10: Niestety ten weekend będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
6: Mówi prezes wodociągów. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Emanuela Kwaśniak. Przed urlopowymi wylotami przypomnienie dla mieszkańców regionu. Na lotnisku w Jasionce działa już punkt kontroli bezpieczeństwa w standardzie C3. To oznacza, że pasażerowie nie muszą ograniczać płynów do 100 ml ani wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego. Dzięki temu kontrola ma przebiegać szybciej i wygodniej. Jutro w Łodzi odbędzie się finał ogólnopolski czwartków lekkoatletycznych. Stalową Wolę reprezentować będzie aż 30 zawodników wyłonionych podczas lokalnych eliminacji i finału miejskiego.
12: Jeżeli szef jeszcze coś od Was chce, to ja przypominam, już prawie 3 minuty po godzinie 14. Myślami? Możecie być 200 km od roboty, odpalamy 2 dni luzu i coś jeszcze w SC2.
13: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
12: Kowalski, witajcie.

0: Tak właśnie piłka śpiewa piłkarzowi, jak Kaśka Kowalska, prowadź mnie, niech cały świat mi raz zazdrości w SC2. Też mogą wam zazdrościć sąsiedzi. I to tego, że pojedziecie z Eską 2 na nasz polski mundial. Tak jest, jesteśmy w trakcie montowania drużyny piłkarskiej Eski 2, która zagra na Stadionie Narodowym, ale nie mecz, bo plan jest taki, że jedziemy na Narodowy, tam w loży VIP oglądamy mundialowy meczyk, a potem strzelamy karniaki, o. I to nie sami, ze Sławkiem Peszko i razem z Emilią Pauliną, Kamilem i Januszem, bo oni już dołączyli do naszej drużyny Eski 2 i czekają na ciebie. Eska Karniaki Cup, SK.pl, tutaj piszcie, dlaczego tak wam zależy, aby do nas dołączyć, a jak w poniedziałek zadzwonimy do ciebie z powołaniem, musisz odgadnąć jedną rzecz. Ukryte za gwizdkiem brakujące słowo naszego trenera Sławka Peszki. Zagadkę zdradzę wam już dzisiaj, żebyście przez weekend mieli trochę więcej czasu, aby ją zgadnąć. Uwaga!
1: Jeżeli po północy ktoś mówi, mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: O! I jak zgadniecie zagwizdane słowo, wskakujecie do finału naszej zabawy.
2: SK Karniaki Cup.
3: Strzelaj i wygrywaj w SK 2.
0: I zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Każdy z drużyny dostaje 1000 złotych kieszonkowego. Można zabrać ze sobą towarzyszącą osobę. Dajemy nocleg w hotelu. I najważniejsze, zwycięzca karniaków dostanie 10 000 złotych. SK2.pl, SK Karniaki Cup.
4: U Maksyma.
0: Tam też cię nie może zabraknąć.
4: Znów cię...

0: ONA i Agnieszka Chylińska. Koła czasu, gorące koło słońca będzie we Włoszech w te wakacje. Tutaj wpiszą portale internetowe, że kto będzie jechał do Włoch, niech uważa, bo będzie aż 40 stopni Celsjusza. I nazywają to kopułą gorąca. No przy 40 stopniach to może się zrobić gorąco pod kopułą. Nawet się i zagotuje.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Znałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
11: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez.nisko.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: To będzie ostatnia reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: Boris Manks i koty bez ogona. Ja takiego widziałem z ogonkiem. Dzisiaj cały był czarny, więc go tak obeszedłem i proszę bardzo, jakie szczęście. Już weekend zaczynamy za chwilę, godzina 15 i też najważniejsze newsy w S2.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A Polska

0: Pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Dziś po południu w Stalowej Woli spodziewamy się pełnego zachmurzenia, ale temperatura będzie naprawdę przyjemna, bo termometry pokażą aż 28 kresek. Wiatr słaby, choć wyczuwalny, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Jutro natomiast czekają nas prawdziwe upały z temperaturą sięgającą 33 stopni i niemal bezchmurnym niebem. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy! Potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utkniecie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w szpitalu południowym. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. Zasiądą w niej miejscy urzędnicy i specjaliści, a w warszawskim ratuszu był nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
7: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
6: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze szpitala południowego.
7: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w szpitalu południowym i wszystkie miejskich SOR-ach.
6: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w szpitalu południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
5: Michale, dziękujemy. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antilotum Airshow doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
8: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
5: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on tymczasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane. Pokazy dynamiczne rozpoczną się prawdopodobnie po 16.
2: SK2 News, Stalowa Wola.
9: Emanuela Kwaśniak, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny otrzymał wotum zaufania od Rady Miejskiej. Po debacie nad raportem o stanie miasta za głosowało 14 radnych, przeciw było 4, a 3 wstrzymało się od głosu. Prezydent podziękował za zaufanie i zapowiedział dalsze działania na rzecz rozwoju miasta. Już jutro na Podkarpaciu odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy. Mieszkańcy pod okiem instruktorów przećwiczą podstawowe działania ratujące życie. W naszym regionie zajęcia zaplanowano w Parku Miejskim w Nisku od 14.
10: Cokolwiek teraz robicie, czy pracujecie, czy odpoczywacie, czy jedziecie, kibicuję wam, aby wszystko się udało w ten weekend tak jak trzeba. W kalendarzu też Dzień Kibica Wisły Kraków. Obchodzone jest takie święto 19 czerwca na rozpoczęcie weekendu. Takie święto na rozpoczęcie weekendu to jak wygrać Ligę Mistrzów.

0: Brzmi jak nazwa malewki babuni. Malinowy król i Urszula Westce 2, a król strzelców. Kapitan naszej drużyny, czytam w świecie internecie, Robert Lewandowski, pochwalił się zdjęciami właśnie w sieci z Gdyni, do której to wpłynął swoim nowiutkim jachtem wypasionym. No, czuć pieniądz, 33 miliony złotych dał za to cacko. O, tak to jest, jak człowiek za bardzo interpretuje słowo kapitan.
1: SK2.
0: Ale na statek cała drużyna wejdzie i można odpłynąć.

0: W najlepszych polskich hitach jak najbardziej się kochają. Formacja Nieżywych Schabów, coś idealnego na rozpoczynający się weekend, czyli żeby coś wrzucić na grilla. Wrzucamy najważniejsze newsy. Ma dla was je Michał Przybyła w ST2. Zbliża się 15.30.
1: 4 tony nielegalnego tytoniu na prywatnej posesji w gminie Pokój w województwie opolskim. Towar przyjęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Jego właściciel usłyszał zarzut tak zwanego paserstwa akcyzowego.
2: Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa wyniosłyby 6 milionów 709 tysięcy złotych.
1: Mówiła Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Administracji Skarbowej w Opolu. Sprawa jest rozwojowa, więc zatrzymanych może być więcej. Za chwilę koniec roku szkolnego. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni świadectwami z czerwonym paskiem. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu.
3: Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych.
1: Mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk z Instytutu Psychologii KUL.

0: was, póki na to czas. Najlepsze polskie hity w SC2, 15.38. Madzia napisała, że jedzie do stolicy. Słuchaj i pozdrawia, Magdzia. Uważaj, bo w ten weekend w stolicy, jak i w całej Polsce, ma być jak na patelni.
1: SK2.
0: Widzę, że już zaraz będziemy odsmażać. Jenny od Edyty Bartosiewicz, jeszcze perfekt, niepokonani w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz jak?

0: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Do różnych rzeczy dotrzeć można, tak jak po 5 dniach ciężkiej harówy dotarliśmy w końcu do weekendu, docieramy również do godziny 16, o której punktualnie za chwilę. Najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: W Stalowej Woli piątkowe popołudnie zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 28 kresek, ale słońce nie będzie nas rozpieszczać, bo nadciągną ciemne chmury. Na szczęście ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie, dlatego nie musimy się martwić. Od jutra spodziewamy się upałów z temperaturami sięgającymi 30 stopni, choć chmury nadal będą obecne. Na ten moment to tyle, a już za chwilę

0: w SC2 w Stalowej Woli Wiadomości.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchany w lubelskiej prokuraturze.
3: No i prawdopodobnie, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
2: Mówi podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego jako Simon Skierpiecki. Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych i czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły spotkania.
4: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing.
2: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
5: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
2: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy też władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
6: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
7: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
6: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest broń masowego rażenia.
6: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
2: Mateuszu, dziękujemy.
9: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Kolejny krok w stronę budowy podziemnego parkingu z funkcją schronu w Stalowej Woli. Miasto podpisało umowę z warszawskim biurem projektowym na opracowanie dokumentacji. Obiekt przy skrzyżowaniu ulic Ken i Wojska Polskiego pomieści 500 osób w sytuacji kryzysowej. Zapowiada się gorący weekend na Podkarpaciu. Termometry mogą przekroczyć nawet 30 stopni. To dobra okazja, żeby przypomnieć, że otwarte jest już kąpielisko Podwolina w Nisku. W tym sezonie na Podkarpaciu dopuszczonych jest łącznie 12 kąpielisk.
11: Ja patrzę, a jutro ponad 30 stopni, w niedzielę troszeczkę mniej, ma być też burzowo i paliwko jutro ma być tańsze, wyczytałem. Dlatego poczekajcie z tankowaniem, dzisiaj jeszcze oszczędnie, a jutro, jak z nieba będzie lał się żar, my wlewamy pod korek.
9: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity. Polskie hity.
9: SK2.
11: Ma nam Sylwia Grzeszczak, Wiktor Waligura i Ania Wyszkoni w tej godzinie, a na początek Myslowic, Sprzedawcy Marzeń. Pomyślcie, jakie teraz macie marzenie. W ten weekend coś czuję, że na pewno się spełni. Ze SK2 przy najlepszych polskich hitach? Nie ma innej opcji. Kowalski, witajcie. A Jarząbek za chwilę wpadnie.

0: Sylwia Grzeszczak, w brzuchu motyle, nie wiem czy je ma, Artur Jarząbek w swoim brzuchu, ale teraz jego naga prawda na upalne dni Westy 2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czosnek, niby zwykła przyprawa, a w praktyce mały, aromatyczny superbohater naszej kuchni, od wieków nazywany naturalnym antybiotykiem, dziś wciąż ma moc potwierdzaną przez naukę. W czosnku działa cała armia związków siarkowych, a najważniejsza z nich, halicyna, powstaje, gdy go zgnieciemy. To właśnie ona obniża ciśnienie, wspiera serce, walczy z bakteriami, wirusami, grzybami, a do tego potrafi nawet regulować poziom cukru i chronić przed nowotworami. Ale uwaga, żeby czosnek działał jak należy, nie można go od razu wrzucać na gorącą patelnię. Najlepiej dać mu kilka minut po rozgnieceniu, żeby wytworzył tę magiczną alicynę. No i nie przesadzajmy z ilością. 2 ząbki dziennie w zupełności wystarczą, żeby czuć się lepiej, bo czosnek naprawdę wzmacnia odporność, ale jednocześnie, no cóż, psuje relacje z innymi.

0: Oczywiście, że będzie łatwiej w ten weekend. Kwiat jabłoni, rozkwitają Westy 2 Dobra Narodowe, czyli kulturalna, najlepsza polska muzyka na weekend, 16:30. Kulturalny Michał Przybyła i o piłce, jak to mówiłeś, czy co?
1: Piłka nożna, spać nie można. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Chodzi m.in. o pierścień króla Zygmunta I Starego. Został skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej.
2: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Odzyskane dobra będą prezentowane w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Saszetkę wypełnioną gotówką znalazł po służbie policjant. Mundurowy natrafił na pieniądze w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Górny.
3: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach, szukał odzieży roboczej do pracy. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą, by mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
1: Piłka nożna, spać nie można. Dziś kolejne mecze Mistrzostw Świata. O 21:00 USA zmierzy się z Australią, o północy Szkocja zagra z Maroko, a o 2:30 Brazylia z Haiti. O 5:00 nad ranem Turcja z Paragwajem.

0: Romantyczne łapiące za serducho, najlepsze hity na weekend w ST2 Beata, ale nie z Albatrosa, z Lublina, jej dwa smutki oraz serca. Smutny weekend czeka lekarza, wokół którego teraz kręci się afera Szpitala Południowego. Wszystkie żółte paski na portalach informacyjnych to piszą. Pan doktor w rok stworzył szpital dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Ojejku, no po prostu zależało mu, żeby leczyć chory system.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I po reklamie.

0: Kółkiem się rozkojarzy. W SC2 pełne skupienie przy najlepszych polskich hitach. My dopiero odpalamy silnik weekendu, a za chwilę 17 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Wieczorem w Stalowej Woli niebo będzie całkowicie przykryte chmurami, a temperatura wyniesie około 28 kresek, więc będzie naprawdę ciepło. Wiatr powieje lekko, co sprawi, że wieczór będzie całkiem przyjemny, choć bez słońca. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego nie ma się czym martwić. Od jutra czekają nas upały. Temperatura może sięgnąć nawet 33 stopni, a niebo nadal będzie zasnute chmurami. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja.

0: Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez kontrterrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
1: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.
0: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
2: Michale, dziękujemy. Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Będzie gorąco i to bardzo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
4: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
5: Lepiej się schować do cienia.
3: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
6: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
3: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
2: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Wieczorami w Stalowej Woli trwa walka z uciążliwymi owadami. Pracownicy MZB prowadzą odkomarzanie na terenach zielonych, placach zabaw i w okolicach obiektów rekreacyjnych. Opryski mają ograniczyć nie tylko komary, ale także kleszcze. Jeszcze tylko do niedzieli można zgłosić się jako wystawca na 6. Festiwal Kultury Lasowiackiej Szafa Pokoleń w Stalowej Woli. Organizatorzy szukają twórców rękodzieła, mody, biżuterii i projektów inspirowanych naturą oraz slow fashion. Szczegóły na lasowiacki.pl.
9: To już jest ostatni weekend wiosny. Naprawdę, jeszcze chwila i w przyszłym tygodniu oficjalnie wjeżdża lato. Chociaż patrząc za okno, to nie czeka na zaproszenie. Jutro będzie jak w tropikach. Pamiętajcie, by smarować się czymś tam z filtrem. Tak jak Samach, Ewa Farna, Wiki Gaborskają, Westę 2. Przefiltrowałem dla Was to, co najlepsze.

4,5 dekady na scenie, a oni wiecznie młodzi. Polscy Rolling Stonesi, panowie z Lady Punk w SC2, wywołują deszcz. A ten jak się pojawi, to tylko da nam ochłodę. W weekend mają szaleć termometry, szaleją też naukowcy, bo sprawdzili, co sprawia, że szybciej się starzejemy. No ale tak się zanurzyłem w ten artykuł i znalazłem, że według nich palenie papierosów oraz nadmierna ekspozycja na słońce to sprawia, że wyglądamy starzej. Przy takich temperaturach, jak człowiek zaśnie na słońcu, to może się czuć jak spalony.

0: Piotr Rubik, brawa dla wszystkich, którzy rozpoczynają weekend, a i zabieram was.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Na przejażdżkę po rokach różnego rodzaju ważnych wydarzeniach, między innymi takie miało miejsce w 1985 i lądujemy na festiwalu w Sopocie. Przed sceną jest Krzysztof Krawczyk, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ze swojej trasy, no i cały czas chodził, zastanawiał się, co tutaj zrobić, aby stworzyć przebój. I nagle na scenę wszedł szwedzki zespół, bardzo popularny wtedy, Harries, który zagrał numer Summer Party. Summer Party Together. Krzysztof, jak to usłyszał, rzucił do kolegów: zaśpiewałbym coś w tym stylu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No i dzień później była już muzyka, chwilę później tekst, a efekt znamy wszyscy i teraz słyszymy, tak powstał numer Za tobą pójdę jak na bal. Utwór, który pomógł Krzyśkowi na nowo podbić serca słuchaczy. W wehikule czasów SC2.

0: BRO, czyli Bro w ST2 na rozpoczęcie weekendu. Najlepsze polskie hiciory to jeszcze spiaseczna taka informacja, która mi wyskoczyła tutaj w świecie internecie. Kierowca BMW zdrzemnął się w aucie na środku ulicy i zbeształ policjantów, ponieważ go obudzili. No nie dziwię się. Faceta obudziły koguty, a nawet nie świtało.
1: SK2.
0: Kasa i piękniejsza już za chwilę w ST2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
6: Zespół Szkół Wieżowym imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

Mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Najpiękniejsze, jak polskie hity, Róże Europy w ST2, a bukiet najlepszych będę miał dla Was 20 hitów już za chwilę po godzinie 18, które to Wy wybraliście do gorącej polskiej 20, a punktualnie o 18 newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
10: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Uwaga kierowcy, na S8 w pobliżu węzła Opacz doszło do wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, jest tam spory zator. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Do sprawy odniósł się podczas konferencji w Brukseli.
11: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie.
10: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed sądem stanął i przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu zeszłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem. W pokoju obok był 2-letni syn pary.
12: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
10: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie.

0: gorąca, bo czeka nas gorący weekend. Temperatura rośnie także na naszej liście. Kto spadł o 9 stopni w dół, u kogo temperatura podskoczyła, kto ma dla Was propozycje na ten weekend? Gorąca polska 20 eski 2, 20 polskich hitów, jeden cel, dotrzeć na sam szczyt.
1: Gorąca polska 20 radia.
0: Metzner z Gotham zaczyna. Od którego miejsca?
1: 20.

0: No ach, trochę jest źle, bo spadły dziewczyny z 14 miejsca, dziewczyny z LOR, ale wam... Nie no, chyba nie jest wszystko jedno i wszystko źle.
1: SK2.
0: Mam coś bardzo fajnego. Gorąca Polska 20 dla was ma propozycję idealna na powrót do domu. Jak tam jedziecie na weekend, zróbcie miejsce dla niej w głośnikach. Roxy Westy 2.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bój się Boga, dziewczyno. No, takim tanecznym krokiem można wchodzić w weekend w gorącej polskiej dwudziestce, a przed nami 16 miejsce. To nie jest zwykła piosenka. Chłopak, który wykorzystał internet do pomagania, Łatwo Gang, nagrał ten numer wspólnie z Mają Gadowską, podopieczną fundacji, która walczy z chorobami nowotworowymi. I spełnił jedno z jej największych marzeń. Utwór, który ma wyjątkowo szczytny cel. Miejsce 16. Łatwo Gang i Majko w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: Wszystkie marzenia. Spełnił cię i ich marzenie. Może pierwsze miejsce, co by na to sk2.pl.

0: jak sama Ania przyznała, bardzo teraz słodki ma smak jej kawałek tortu życiowego w ST2. Też czeka na wasze głosy do gorącej polskiej dwudziestki. Także propozycja, którą teraz wam zagram. Od pierwszych dźwięków ona pokaże, że muzyka bardzo lubi zaskakiwać. Ten duet, on był ryzykiem. Miał się nie spiąć, miał się rozjechać na pierwszym refrenie, a jednak działa.
1: SK2.
0: Idealny numer na tę porę dnia. Margaret Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Bardzo niezła propozycja.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: A lubią tańczyć, mają drek do salsy. W gorącej polskiej dwudziestce Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, czyli tegoroczne męskie granie, na które SK2 ma dla was również w tym roku zaproszenia. Więcej nie zdradzę, ale za chwilę zdradzę. 12 miejsce gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami, bezpieczną przyszłość.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Rozpędzona jak motocykl, Roxy z White'em, ich drapieżne gitary. A co powiecie na takie trochę łagodniejsze szarpanie za struny, klimat miękkich emocji i dnia, który nie chce się skończyć?
1: SK2.
0: Jak nie pokochać takiej zali? Tylko kochaj mnie. Propozycja do waszej gorącej polskiej dwudziestki SK2. I wszystko nagle pasuje.

0: pozytywna, palma jak najbardziej wskazana. Takie hity najlepiej tańczy się pod palmami. Bledka w gorącej polskiej dwudziestce. Zostało nam jeszcze 8 schodków. Ciekawe, kto czeka na szczycie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Seniorzy z Niska, dajcie radio trochę głośniej, bo w tę sobotę będzie wasz dzień. Po raz pierwszy w mieście odbędą się powiatowe senioralia i zgodnie z planem seniorzy symbolicznie przejmą klucze do miasta. W programie m.in. barwny korowód, występy artystyczne, regionalne smaki, rozmowa, a na koniec wspólna zabawa taneczna. Nie zabraknie też konkursów. To wszystko rozpocznie się w sobotę o 14:00 przemarszem z dużych plant do Parku Miejskiego w Nisku.
11: Może się zakochamy.

0: 2.
1: Mamy to. Popowe brzmienia z nowoczesnym radiowym feelingiem, emocją, której nie da się podrobić. I ona, która melduje się wysoko, bo na 8 miejscu gorącej polskiej dwudziestki.
0: Gorąca polska dwudziestka, radia Polska 2.
1: Marisa, nie da się was od tego odkochać.

0: Ostatni dzień lata w gorącej polskiej dwudziestce od Gipsa, Ego i For Money, a to przecież prawdziwe lato zaczyna się za kilka dni. To teraz gość, który ma wam coś do powiedzenia i zaproponowania w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2.
1: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, moja nowa piosenka Tak, Tak.
0: Tak, Tak. Numer na poimprezowe poranki. Taką mamy propozycję w gorącej polskiej dwudziestce, Krzychu.

0: Nie trzeba bluzy przy takim numerze i dźwiękach. To Kuba i Kuba, stygnie lato w gorącej polskiej dwudziestce, ale są takie bluzy, które zakładamy nie dlatego, że jest zimno. Zakładamy je, bo dobrze się w nich czujemy, bo dają spokój, są trochę jak pancerz na gorszy dzień i taką bluzę noszą. Oki i Dawid Podsiadło. Macie też taką? Bluza taty. Taką propozycję mam dla was.
1: Gorąca polska dwudziestka.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem po

Były takie momenty podczas liczenia głosów, że mało brakowało, a znalazłaby się na drugim miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Kaśka Sienkiewicz dzisiaj na zaszczytnym, może tylko na moment, trzecim miejscu. A teraz zimne dranie. Mrozu. SK2. Dom wydaje się trochę bliżej, jakby ile by...

Mrozu. On liczy na takie miejsce, które jest miejscem numer jeden. Chłopak, który rozkręcił się nie tylko na obrotowym koncertowaniu, czyli swoim turze. Jutro zagra w Gdańsku, a dzisiaj to numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. SK2. Chłopak nieźle się rozkręca. Zaczyna chyba sezon na pierwsze miejsce w SC2 najbardziej polskiej listy hitów.

0: ale wymiata na tej gitarce. Nie wiem, na co on to zrzuci. Dawid Podsiadło, może na wino, ale to jest to, co lubicie w nim najbardziej. Dawid Podsiadło i jego bambinowy sezon, niech trwa, sk2.pl. Tam klikajcie plusy na to, co kochacie najbardziej. W gorącej polskiej 20 sk2 kolejne notowanie i już za tydzień w piątek z Duno pewnie wróci. Dzisiaj był u dentysty.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w sk2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To są tak zwane rozpędzacze, bo przy tych numerach można nieźle się rozpędzić. W Radiu SK2 trwa Diabłoni, a teraz trochę zwolnimy z Anią Karwan i jej sen na pogodne dni w SK2.
1: Tylko ty możesz mnie kochać jak wiatr.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Koniec roku szkolnego i od razu plany na wspólne popołudnie bez telefonów. W Stalowej Woli szykuje się dzień gry planszowej i podwórkowej.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji. Gry planszowe, gry XXL, zabawy podwórkowe, konkursy z nagrodami, strefa chillout, grill, popcorn, wata cukrowa i wiele, wiele innych atrakcji.
7: Mówi jeden ze współorganizatorów, Artur Krawiec.
8: 26 czerwca od 13 do 17, Błonia Nadsańskie.
7: Wstęp jest wolny.
9: No i mamy godzinę 20 w piątek, 19 czerwca i słuchajcie, to jest mega dobra wiadomość, dlatego że weekend zapowiada nam się wyborny. Dzisiaj było pięknie, a jutro ma być jeszcze piękniej. A jak dodamy do tego najlepsze polskie hity, które gra wam SK2, no to weekend wymarzony. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, odpalamy ten piątkowy wieczór.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
9: I na początek Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Posłuchajmy.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

No i tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To były elektryczne gitary. Jestem z miasta. A ja mam teraz coś dla fanów roślinek. Słuchajcie, oszalejecie, jak lubicie kwiatki i inne tego typu wynalazki. Słuchajcie, we Wrocławiu w ten weekend zakwitnie dziwidło olbrzymie. I dla niektórych to większe wydarzenie niż koncert gwiazdy światowego formatu. To jest taka roślina, która kwitnie bardzo rzadko i jak kwitnie, to kwitnie mega długo, więc trzeba szybko iść i ją zobaczyć. Tylko problem w tym, że ta roślina pachnie tak jakby lato, śmietnik i taki zły pomysł spotkały się w jednym miejscu. Po prostu pachnie, jeżeli można to nazwać zapachem, padliną. Ale oczywiście bez hejtu, no bo słuchajcie, każdy z nas ma w sobie trochę dziwidła, jak tak się głębiej zastanowić. Wystarczy wyjść z siłowni po treningu, nóg na przykład, zdjąć buty po całym dniu, albo wrócić z festiwalu pod namiotem, gdzie dostęp do toalety i do kąpieli był taki, no, powiedzmy średni. Wtedy też nie pachniemy jak bukiet lawendy, umówmy się, więc dziwidło po prostu nie udaje kogoś, kim nie jest i za tę autentyczność tłumy będą je podziwiać i wąchać. No i wam to polecam. SK2. A u nas teraz Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Już tak pachnąco i ładnie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wehikuł czasu.
1: Zapnijcie pasy, dlatego że tym razem nasz muzyczny wehikuł czasu zabiera nas do 1975 roku. W Polsce wtedy Christian Zimmermann został pierwszym pianistą z Nadwisły, który wygrał konkurs szopenowski. A w świecie technologii pojawił się natomiast pierwszy laptop. No i laptop to może trochę za dużo powiedziane, bo ważył około 25 kg i bardziej nadawał się do ćwiczeń niż do pracy na kolanach. No a właśnie wtedy też na debiutanckiej płycie Budki Suflera, Cień Wielkiej Góry, ukazał się numer, który dla wielu do dzisiaj jest jedną z najpiękniejszych polskich ballad rockowych, czyli Jest taki samotny dom. Wyróżniał się na tle mocniejszego rockowego repertuaru zespołu swoim niezwykle nastrojowym charakterem. Poetycki tekst Adama Sikorskiego opowiada o opuszczonym domu, ale wielu słuchaczy odnajduje w nim także opowieść o takiej samotności, tęsknocie, przemijaniu i pamięci. Muzykę stworzyli Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, budując klimat, który od ponad 50 lat nie traci swojej siły. Więc co ja będę dłużej mówić? Posłuchajmy.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Budka Suflera, Jest taki samotny dom w wehikule czasu. Już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To był numer idealny na taki piątkowy, ciepły wieczór, jaki mamy dzisiaj za oknem. Fuka, Liwka i Enklawa chce więcej. A wy posłuchajcie teraz uważnie. SK2 gra 100% polskich hitów, a skoro polskie hity, no to także polskie wakacje w najlepszym wydaniu, które już coraz bliżej. I my mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Przez całe lato możecie wygrać weekendy w luksusowych, pięciogwiazdkowych hotelach w najpiękniejszych zakątkach Polski. Zaczynamy od prawdziwej perełki, hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. I to jest takie miejsce ukryte wśród lasów Kotliny Kłodzkiej, gdzie na gości czeka mega luksusowe spa, basen z widokiem na naturę, jacuzzi pod gołym niebem i strefa saun stworzona, żeby totalnie wychillować. A wszystko w otoczeniu jednego z najpiękniejszych uzdrowisk w Sudetach. Brzmi dobrze, co? Więc jak wygrać? No to już teraz wejdźcie na stronę sk2.pl i napiszcie, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej, no i dlaczego. Spośród zgłoszeń wybierzemy uczestników naszego antenowego quizu o Polsce i codziennie w tygodniu po godzinie 15 gramy o nagrody, a w każdy wakacyjny piątek wyłonimy osobę, która zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. Ale uwaga, każdy, kto zagra z nami na antenie, dostanie gwarantowaną nagrodę, zestaw wakacyjnych kosmetyków od Ziai. Więc warto! Polskie hity, polskie wakacje i najbardziej komfortowe miejsca do odpoczynku w kraju. Zgłaszajcie się już teraz na sk2.pl. No serio, no nie ma na co czekać.
1: SK2. Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: I po reklamie.

0: Bajm i numer Lola Lola na kilka chwil przed godziną 21, a po 21 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Idealne na piątkowy wieczór, na taki piątkowy letni wieczór, no bo chyba w końcu mamy te letnie, ciepłe, przyjemne wieczory. Więc na start poleci coś romantycznego, żebyście mogli wśród gwiazd, w tym cieple zatańczyć. Edyta Bartosiewicz, Ostatni. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak, rodzice, macie w domu małych kucharzy? Jeżeli tak, to dajcie głośniej. Rusza rekrutacja na bezpłatne warsztaty kulinarne, które odbędą się latem w gospodarstwie agroturystycznym w Obojnej. Szczegóły Julia Ranosz.
3: W planie 5 dni gotowania, zabawy i poznawania smaków. Od maślanych ciasteczek i rosołu, przez pierogi ruskie, aż po pizzę. Warsztaty skierowane są do uczniów klas 1-8 z gmin Bojanów, Nowa Dęba, Pysznica i Zaleszany. Rekrutacja trwa do 3 lipca, a same warsztaty odbędą się od 20 do 24 lipca.
2: Szczegóły na stronie GOP-u w Zaleszanach.
0: I mamy to na zegarach Eski 2. Wybiła punktualnie godzina 21 w piątek 19 czerwca. My gramy tutaj Wam najlepsze polskie hity. Idealne na wakacyjne już. Takie letnie, przyjemne wieczory, które, no słuchajcie, rozpoczynają się i wakacje też już za moment, więc tym bardziej trzeba korzystać. Antonina Van Dessel, powoli już takie dobry wieczór piątkowy.

To była Cleo i jej numer Dom, a u nas w Polsce szykuje się taki weekend, który no prosi się aż o wyjście z domu, ale taką, wiecie, z lekką czujnością na niebie. W Polsce będzie mega ciepło, miejscami wręcz bardzo letnio. Na zachodzie i południu nawet około 26-28 stopni, w centrum 24-26, no i nad morzem troszeczkę chłodniej i spokojniej 20-23. Idealnie na koszulki, krótkie rękawy, sukienki, sandały, klapki, w końcu możemy to odpalić i wyciągnąć z szafy. Ale uwaga, no bo to nie będzie taki pełny, bezkarny relaks. No miejscami niestety mogą pojawić się przelotne chmury i burze, takie już typowo wakacyjne, które będą szybkie, głośne, ale i tak jak szybko przyszły, tak szybko pójdą. Czyli klasyk. Dużo słońca, trochę dramatu na niebie, no i weekend, który najlepiej zaplanować jednak na zewnątrz i korzystać, korzystać i jeszcze raz korzystać, bo będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj. SK2. A teraz numer dobry na piątek, to plan pewnie niektórych na wieczór. Jam i whisky w SC2.

To Wescy 2 był Kamil Bednarek i Messiah. W klimacie reggae szukali szczęścia. Zrobiło się tak lekko, wakacyjnie i bardzo przyjemnie. No a my teraz zmienimy sobie szybciutko nastrój, bo za chwilę na naszej antenie Dawid Podsiadło, który, słuchajcie, jest właśnie na półmetku swojej trasy obrotowy tour. Jutro Gdańsk, gdzie zostały dosłownie, bo sprawdziłam to dla was, dosłownie ostatnie pojedyncze bilety, a za tydzień wielki finał, grande finale w Warszawie. No i niestety tam jest już wszystko wyprzedane do ostatniego miejsca, a finał zapowiada się naprawdę wyjątkowo, bo jak wiadomo, Dawid lubi podczas swoich tras koncertowych zapraszać wyjątkowych gości, więc kto wie, co wydarzy się jutro w Gdańsku, a kto wie, co wydarzy się za tydzień na finale. Więc za moment u nas Dawid Podsiadło. SK2. Nie musimy iść na koncert, bo usłyszymy w radiu SK2. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz. Posłuchajmy. Dla tych, co nie starczyło dla nich biletów.

0: na milion.
1: Dobrze wchodzi, co? To była Zuza Jabłońska, Odfiltruje rzeczywistość. A ja mam teraz coś dla wszystkich sportowych świrów. Mundial wystartował, pomimo że naszych nie ma na boisku, to my w Radiu SK2 gramy dalej. SK Karniaki Cup to taka zabawa, której ambasadorem jest Sławek Peszko. Człowiek, który łączy piłkę, emocje, no i dobrą zabawę, a do tego dochodzą antenowe zagadki i karniaki, które potrafią zmienić absolutnie wszystko. Zasady są proste. Słuchacie, zgadujecie brakujące słowo, no i macie 3 sekundy, jak przy karnym, bez zastanowienia. Trafiacie, wchodzicie do naszej jedenastki i gracie dalej o finał na Narodowym. Nie trafiacie... Gra toczy się dalej, a nagrody, no nagrody to robią wrażenie. Finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, spotkanie ze Sławkiem Peszką i ekipą Eski i Eski 2, 1000 zł kieszonkowego, loża VIP na mecz 1/8 finału mundialu. No i słuchajcie, finałowy konkurs karnych o 10 tysięcy złotych, więc no jest o co walczyć zdecydowanie, a wakacje tuż, tuż, więc no... Na ten moment mamy już 4 osoby z jedenastki w naszej ekipie, więc no słuchajcie, czekamy właśnie na Was. Zgłoszenia na sk2.pl w zakładce Wygraj i przekonajcie nas, że zasługujecie na powołanie i strzelcie swojego karniaka ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym i bądźcie w drużynie Radia SK2. Do dzieła, a muzycznie za chwilę Ewelina Lisowska, Prosta Sprawa.
2: SK2.

O właśnie, i to był numer idealny na piątkowy wieczór. Margaret i Tańcz głupia. No i może nie głupia, ale tańczcie, bawcie się i korzystajcie. Bo słuchajcie, lato chyba w końcu zagości na trochę dłużej, więc trzeba korzystać póki jest. A po 22 w SC2 na początek Monika Brodka, Grzegorz Chyży i Manam. I później widzę jeszcze wiele dobrego, więc warto zostać z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Ponad 50 lat historii, setki wydarzeń i niegasnąca pasja do motoryzacji. Automobil Klub Stalowa Wola od dekad integruje miłośników czterech kółek i organizuje prestiżowe imprezy w regionie. O początkach klubu, jego największych sukcesach oraz obecnej działalności rozmawiam z przedstawicielami Stalowowolskiego Automobil Klubu.
3: Jestem dyrektorem Automobil Klubu, a zarazem członkiem zarządu, pełnię w zarządzie funkcję sekretarza, nazywam się Henryk Drzymał.
4: Dawid Sobiło, członek zarządu Automobil Klubu Stalowa Wola.
5: Myślę, że to nie będzie zaskoczeniem, jeśli zapytam na sam początek o historię Automobil Klubu, bo ma ona za sobą kilkadziesiąt lat działalności. Kiedy właśnie powstał Automobil Klub Stalowa Wola i jaki generalnie obszar działalności obejmuje?
4: Automobil Klub Stalowa Wola powstał w 1971 roku jako delegatura Automobil Klubu Rzeszowskiego, a w 1976 roku uzyskał samodzielność i działał już jako Automobil Klub Stalowa Wola. Dlatego w tym roku obchodzimy 50-lecie pod nazwą Automobil Klub Stalowa Wola i 55-lecie historii powstania. Automobil Klub powstał na początku lat 70., ale tak naprawdę osoby, które tworzyły ten Automobil Klub, działały tutaj na naszym terenie już dużo wcześniej. Tutaj tylko przytoczę m.in. pana Wisława Potasza, który był głównym dyrektorem ośrodka badawczo-rozwojowego Huty Stalowa Wola. W latach 50. w Hucie Stalowa Wola podjął temat produkcji auta elektrycznego. Był wielkim pasjonatem motoryzacji. W Hucie Stalowa Wola dążyli do tego, aby produkować jako produkcję uboczną samochody. Mieliśmy więcej takich pasjonatów, pana Jana Zinnermana, pana Jacka Antonowicza, głównego spawalnika Huty Stalowa Wola. Oni wszyscy działali w Hucie Stalowa Wola, a po godzinach pracowali w ośrodku LOK, który wówczas zrzeszał miłośników motoryzacji, bo nie można było wtedy tworzyć Automobil Klubu. Natomiast oni już wtedy założyli sekcję motorową w LOK-u, Lidze Obrony Kraju. Tam organizowali rajdy turystyczne i później, jak nadarzyła się okazja w latach 70. do stworzenia oddziału Automobil Klubu Rzeszowskiego, podjęli taką decyzję, założyli 5 kół, bo wtedy trzeba było założyć co najmniej 2 koła, aby można stworzyć oddział Automobil Klubu Rzeszowskiego na naszych terenach, i w taki sposób powstał nasz Automobil Klub w 71 roku.
5: No to może zacznijmy od tego, jak wyglądała wasza działalność, kiedy byliście jeszcze tą delegaturą Automobil Klubu Rzeszowskiego.
3: Wtedy raczej to były zloty robione. Już odbywały się wtedy konkursowe jazdy samochodem pierwsze, czyli odbywały się na placach takich, jak mieliśmy plac pod hutą, tak zwaną zajezdnię. I na tej zajezdni tam odbywała się konkursowa jazda samochodem. To było dla amatorów. Uczyliśmy ich techniki jazdy, cofania, ale wszystko oczywiście mierzone na czas. Był także karawaning, gdzie mieliśmy przyczepy. Te przyczepy były wypożyczane członkom, rodzinom, którzy byli zapisani do Automobil Klubu, i były tak zwane zloty tego karawaningu, połączone ze zwiedzaniem danej okolicy. Później powstała sekcja motocyklowa przy Zespole Szkół Mechanicznych, przy, w tej chwili to jest ulicy Kwiatkowskiego, oraz sekcja kartingowa.
5: To go-karty, tak?
3: Tak. Tą sekcją zajmowali się nauczyciele z zawodu, którzy pracowali przy Zespole Szkół Mechanicznych przy Hucie. Nauczyciele zawodu, którzy uczyli uczniów zawodu. Oni się zajmowali tymi sekcjami. Bardzo znaną osobą, która wiele czasu poświęciła temu, to był Andrzej Jabłoński, który tą sekcją się zajmował. Piotr Jurczyk. No oczywiście obydwie te osoby już są po drugiej stronie, no nie żyją, ale to były bardzo zasłużone osoby, które tam tej młodzieży tego uczyły. Później powstała sekcja samochodowa, gdzie też mieliśmy bardzo dobre wyniki. To były tak zwane rajdy Fiatu 126P. Te zawody odbywały się na torze, na Mieździance tak zwanej, na torze w Kielcach. Nasi zawodnicy tam zdobyli indywidualnie wicemistrzostwo Polski, a mistrzostwo Polski jako drużyna. W tym składzie Mariusz Stelmach, Andrzej Węglarz i Jerzy Dryjan. To były takich trzech muszkieterów naszych, którzy na tych maluchach naprawdę świetnie się spisywali. Powoli to upadały te zawody czy kartingi, bo to wiązały się z kosztami, z utrzymaniem tego sprzętu, tak samo i ta sekcja motocyklowa, która tutaj była, to też po prostu zostały rozsprzedane te Simpsony, bo to w większości były Simpsony, go-karty, no to było już, no, naprawdę to zaczął się robić drogi sport i każdy już indywidualnie wtedy zaczął startować, ale musiał być zrzeszonym już jako zawodnik w Automobil Klubie. Robiliśmy zawody, oprócz tych sekcji, które posiadaliśmy, to też robiliśmy bardzo duże zawody sportowe, jak Mistrzostwa Polski w wyścigach motocyklowych, które w latach 80.
5: To już jako Automobil Klub, tak, Stalowa Wola.
3: Automobil Klub Stalowa Wola był organizatorem Mistrzostw Polski wyścigów motocyklowych. Ta trasa znajdowała się tutaj na ulicy Komisji Edukacji Narodowej, powiązana z tą pętelką na wiadukcie. Tam przychodziło nawet kilkanaście tysięcy ludzi oglądać te zawody. Te zawody odbywały się w latach 88 do 95. Ogrom pracy trzeba wtedy tam zrobić, bo każdy słup oświetleniowy musieliśmy słomo obkładać. Więc to był ogrom pracy, żeby takie zawody przygotować. No ale zawodnicy strasznie lubili tu przyjeżdżać i ścigać się na tych wyścigach ulicznych. A później już te wyścigi uliczne zostały zakazane i te wyścigi przeszły już tylko i wyłącznie na tory. I teraz takie wyścigi motocyklowe tylko odbywają się na torach. Zaczęły się rozwijać bardziej rajdy samochodowe, typu te konkursowe jazdy samochodem. Coraz więcej w tych latach 90., początkiem lat 2000 młodzieży się garnęło, uczestniczyło w tych naszych zawodach, które organizowaliśmy. To były tak konkursowe jazdy samochodem. Zwykle to były mistrzostwa okręgu rzeszowskiego. Były pewne eliminacje, jedną z eliminacji takich, czasami dwie w roku były w Stalowej Woli. Przyjeżdżało po 40, po 50 załóg na takie eliminacje. Z czasem też już zrobił się to ogromnie drogi sport. Dla takich osób, których nie mają sponsorów, to raczej już w tej chwili ich nie stać, żeby sporadycznie gdzieś, jeżeli jest to na miejscu, ale jak u nas nasi zawodnicy czy osoby z zewnątrz, no to na miejscu jeszcze przyjadą, się ścigają, ale już tam gdzieś dalej na inne rundy wyjeżdżać, to są już koszty dosyć spore. I bardzo rozwinęła się u nas sekcja pojazdów zabytkowych. To może kolega Dawid opowie, kiedy to się zaczęło i jak do tej pory to trwa. To jest nasza w tej chwili perełka, te pojazdy zabytkowe. Jeszcze kolega Dawid opowie o całej sekcji pojazdów zabytkowych, bo to jest nie tylko Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych i zloty, czy ostatnio wprowadziliśmy stalowy klasyk, czyli tak zwany rajd na regularność, ale także w tym też uczestniczą pojazdy zabytkowe.
5: A co to znaczy taki rajd na regularność?
3: Rajd na regularność polega na tym, że jest wyznaczona trasa 300 km, są odpowiednie odcinki i dokładnie w odpowiednim czasie każdy odcinek trzeba przejechać. Jeżeli się go nie przejedzie w danym czasie, uczestniczymy w ruchu normalnie,
5: tym ulicznym.
3: Ulicznym, tak. I mamy wyznaczony czas, że mamy tam 100 km do przejechania, 120 minut, załóżmy. I to jest dokładnie wyliczony czas. Ten zawodnik musi w tym czasie się zmieścić. Mimo, że czy tam będą jakieś kolizje, czy tory zamknięte, czy inne zdarzenia na drodze, musi ten czas nadrobić. I w tym czasie się zmieścić. To jest tak zwany rajd na regularność. Bardzo popularne, bardzo cieszy się naprawdę dużym wzięciem.
5: To może tak uściślijmy, czym teraz zajmuje się Automobil Klub Stalowa Wola? Jakie sekcje prowadzicie i jakie mistrzostwa, zawody organizujecie?
3: Obecnie działają u nas dwie sekcje. Sekcja sportowa, to są wyścigi samochodowe, i sekcja pojazdów zabytkowych. To też organizuje Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych, zloty tych pojazdów zabytkowych, no i tak zwane rajdy. Rajdy na regularność, zloty, to mamy taki zlot niżański pojazdów zabytkowych, to się nazywa. Zwykle to robimy końcem sierpnia. Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych, zwykle początkiem maja. Organizujemy turnieje BRD wraz z Policją Stalowo-Polską. Organizujemy te turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych, a także turnieje motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych.
5: To jak w takim razie wygląda taki kalendarz imprez organizowanych przez Automobil Klub Stalowa Wola, tak idąc od początku roku?
3: Zwykle to się zaczyna na wiosnę, czyli zaczynamy albo zlotem czasami, bo zloty też mieliśmy już w kwietniu pojazdów zabytkowych, ale zwykle jest to początek maja i staramy się, żeby to był pierwszy weekend maja. Później czerwiec jest to rajd w Lisach, czyli to jest rajd wyścigowy dla amatorów. Później w sierpniu to jest zlot, niżański zlot pojazdów zabytkowych. Wrzesień jest to rajd na regularność, ten stalowy klasyk. I marzec, kwiecień to są turnieje z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i turnieje motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych. To są cykliczne imprezy, które organizujemy rokrocznie. Kiedyś jeszcze taką imprezę na Dzień Kobiet, tylko dla pań ta impreza się nazywała. Panie tam uczestniczyły, no, wykonywały różne zadania, oczywiście też i próby sportowe miały. Możliwe, że powrócimy do tego z powrotem.
5: Tutaj mówi Pan o takich zawodach związanych ze Świętem Kobiet. A czy organizowaliście też jakieś inne właśnie zawody związane właśnie bezpośrednio ze świętami?
3: Na 8 marca te zawody tylko dla pań organizowaliśmy przez chyba 11 czy 12 razy do wybuchu pandemii. Od pandemii już na razie to zawiesiliśmy, ale chcielibyśmy do tego powrócić.
5: A czy są jeszcze jakieś inne imprezy, do których chcielibyście właśnie powrócić?
3: Chcielibyśmy też powrócić do rajdów nawigacyjnych. Te rajdy nawigacyjne były robione przede wszystkim dla członków zrzeszonych w Automobil Klubie. Polegały na tym, że na swoich prywatnych samochodach miały wyznaczone trasy, pewne zadania, mieli coś zwiedzić, ale zwykle zakończone później taką imprezą integracyjną, ogniskiem na przykład. Bardzo fajna impreza, zrzeszająca i jakby scalająca członków klubu. No teraz jest to troszkę ciężej osób, które chcą się zaangażować w działalność klubu, bo to taka działalność jest charytatywna, no, poświęca się swój czas po pracy, żeby zaangażować się w taką działalność. Jest coraz mniej.
5: Ubywa członków Automobil Klubu?
3: Zwykle z roku na rok nie przybywa. Utrzymuje się ten stan już od chyba 3 lat, gdzie mamy około 160 członków rok do roku. Wręcz ubywa. Tego roku też nam odeszło parę osób.
5: To jak w takim razie duża jest rozbieżność wiekowa między członkami, tymi zrzeszonymi właśnie klubu?
3: No jest rozbieżność. W tej chwili najstarszy członek klubu to będzie grubo ponad 80 lat, a najmłodszy około 22, 3.
5: Jak można zostać właśnie członkiem Automobil Klubu Stalowo-Wolskiego?
3: To jest tylko wypełnienie deklaracji, wpłacenie składki członkowskiej, opłat tak zwanej rocznej. Jest się członkiem klubu i bierze się udział w życiu klubu. No, są z tego tytułu też pewne zalety, bo oprócz tego, że robimy imprezy sportowe, czyli tak zwaną działalność statutową, też prowadzimy działalność gospodarczą. Prowadzimy warsztat naprawy samochodu i stację kontroli pojazdu. I taki członek klubu na przykład przy warsztacie, przy naprawie swojego samochodu na warsztacie uzyskuje 15% zniżki, a na dzisiejsze czasy to nie jest mało. Prowadzimy także działalność gospodarczą, ale żeby zawody się odbywały, potrzebne są środki na te zawody, bo to organizacja na przykład Mistrzostw Polski Pojazdowych to są ogromne środki, czy nawet organizacja tego Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w konkursowej jeździe samochodowej, to też są potężne środki. Więc prowadzimy działalność gospodarczą, warsztat i stację kontroli pojazdów i cały zysk, który wypracowujemy z tej działalności gospodarczej, mówię o zysku, bo są też i koszty. Przeznaczamy na działalność statutową, czyli dofinansowujemy te imprezy, które organizujemy w takiej ilości, na ile jest nas stać. Pozostałe środki pozyskujemy od sponsorów. Bez sponsorów dzisiaj nie da się zrobić zawodu.
5: A czy mógłby nam Pan opowiedzieć, jak właśnie wygląda organizacja poszczególnych właśnie Waszych imprez, właśnie od strony organizatora i też od strony uczestnika? Na czym one polegają? Jak właśnie wygląda ten etap organizacji tych wydarzeń Waszych?
3: Ja powiem od strony organizatora, a kolega Dawid może powie od strony uczestnika, bo w takich zawodach uczestniczy. Dla przykładu, Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych kończą nam się w maju, a zaczynamy ich organizację już w sierpniu. Tego samego danego roku. Najpierw wyznaczamy sobie trasę, jaką chcemy zrobić do tych zawodów, w których miejscach chcemy być. Trasa musi być opisana co do kilometra, tak zwany itinerary, to jest książka drogowa. W tej książce drogowej jest każdy odcinek trasy opisany, żeby zawodnik wiedział, jak po tej trasie jechać. To jest żmudna praca. Tego się nie zrobi za dzień, to 2-3 miesiące trzeba nad tym pracować, żeby taki itinerary dokładnie zrobić. Tą trasę się czasami przejeżdża po 4-5 razy, żeby ją, napiszemy książkę, ale później musimy ją sprawdzić, czy wszystko jest dobrze opisane. Później szukanie sponsorów, szukanie miejsc, do których chcemy ich zaprowadzić i zwiedzić. To wszystko wymaga czasu, wymaga pism, wymaga zgód poszczególnych właścicieli, na przykład muzeum, czy innych takich atrakcyjnych miejsc. Wszędzie trzeba uzyskać zgodę. Więc żeby to wyrobić się z tym czasem, to naprawdę dużo wcześniej trzeba taką imprezę planować i już ją organizować. Budżet przygotować, bo to cele się też zmieniają. Naprawdę ci, co organizują te Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, nie jest im łatwo to zorganizować. Oczywiście my jesteśmy już tym doświadczeniem. Dla początkujących to wcale nie jest to takie łatwe.
5: A w jaki sposób właśnie wyznaczacie sobie tę trasę?
3: No sami sobie ustalamy, że tam tego roku byliśmy w tych miejscowościach, to na drugi rok chcemy pokazać inne miejscowości. Każdego roku chcemy pokazać uczestnikom inne tereny naszego województwa podkarpackiego i troszeczkę województw ościennych.
5: I te trasy nie powtarzały się do tej pory?
3: Jeżeli się powtarzają, to bardzo w skromnej ilości, bo czasami przejeżdżamy podobnymi drogami, ale staramy się, żeby się nie powtarzały, żeby zwykle uczestnicy w pewnych jakby okresach, od 5-letnich na przykład, są ci sami. Niewielu dochodzi nowych uczestników, więc bardzo im się podoba nasz teren, szczególnie te małe wioseczki, świetnie zadbane, drogi im się podobają, które mamy tutaj zrobione na Podkarpaciu.
5: To skoro pan mówi, że im się podoba, to znaczy, że nie pochodzą z naszego województwa?
3: Pochodzą z całej Polski, przyjeżdżają z Poznania, z Krakowa, Kielc, z Warszawy. To są
5: dawne. A z zagranicy też?
3: Swego czasu przyjeżdżali z zagranicy, byli uczestnicy ze Słowacji, byli z Czech, byli z Niemiec, byli z Ukrainy, byli uczestnikami tej naszej rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. W tej chwili nie mamy uczestników z zagranicy, ale nie jest powiedziane, że tego roku się nie zgłoszą. Jeżeli się zgłoszą, bardzo chętnie ich przyjmiemy.
5: A czy ten rajd pojazdów zabytkowych organizujecie tak co roku już od 20 kilku lat, czy mieliście jakieś przerwy?
3: Mieliśmy przerwę. Pierwszy rajd był organizowany w 80 roku. Później był w 88. Później była przerwa i od 2004 roku już robimy już co roku. Nawet w okresie pandemii chyba też robiliśmy rajd Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, bo uczestnicy chcieli. No, oczywiście wtedy były zabezpieczenia sanitarne, spełniliśmy wymogi.
5: W ciągu tych lat jakby uczestników, zawodników nie ubywa? W sensie, czy wciąż ta impreza cieszy się tak samo dużą popularnością?
3: Na początku 20 roku troszeczkę był zastój, ale w tej chwili widzę znowu większe zainteresowanie. Zmienił się też rzeczywiście przez tyle lat organizując, widzimy, jak się zmieniali zawodnicy, zmieniają się samochody. Ubywa tych osób, tych starszych, którzy posiadali piękne samochody przedwojenne, czyli tak zwanej klasie pre-45. Ciężko jest w tej chwili rzeczywiście, żeby ta klasa wypełniła się, a żeby była klasa, to musi być przynajmniej 3 samochody. Więc w ubiegłym roku mieliśmy tą klasę. Udało nam się, żeby były takie samochody wyprodukowane przed 45 rokiem i była klasa. Na przykład tak nasz mistrz Polski Stasiu Popowicz, który ma piękny samochód przedwojenny i to jest nasz członek, no ale już wiek, wzrok, już nie uczestniczy w takich zawodach. A ma przepiękny samochód Fiata 508. No cudo. Cudo, to jest samochód 37 roku, no przepiękny samochodzik. No ale już teraz tylko ktoś z nim jeździ, ale sam Stasiu Popowicz już nie uczestniczy w rajdach, a był mistrzem Polski.
5: A jeśli już mówimy o tych takich zabytkowych pojazdach, to jakie właśnie takie perełki, zabytki właśnie na czterech kółkach, takie najciekawsze pojawiły się na waszych mistrzostwach?
4: W Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych biorą udział samochody podzielone na 6 klas. Są to samochody przedwojenne i samochody powojenne. Przekrój jest naprawdę ogromny. Najbardziej cieszymy się z aut przedwojennych, które nas odwiedzą. Często odwiedzał nas pan z okolic Rzeszowa na pięknym Fordzie A z 1930 roku. Również mieliśmy reprezentację z Czech na Fordzie identycznym A. Z takich ciekawych samochodów, które tutaj jeszcze nas odwiedziły, na pewno to jest AWZ P70, czyli tak zwana Petka. Bardzo popularny samochód w okresie PRL-u, produkowany w NRD, o konstrukcji mieszanej, drewno z metalem. Ten samochód do nas przyjechał z Lublina, był bardzo pięknie odremontowany. W naszych rajdach również królowały auta amerykańskie, takie jak Chevrolet Camaro, Fordy Mustangi. One bardzo podobają się publiczności, bo to są kabriolety, nie mają dachu.
5: Można poczuć wiatr we włosach.
4: Tak, dokładnie, można poczuć wiatr we włosach. Również cieszymy się, jak odwiedzą nas uczestnicy na samochodach produkcji krajowej, na popularnych Syrenach, Maluchach. Kiedyś te samochody królowały na polskich drogach, ale z roku na rok ich jest coraz mniej. A to jest bardzo ważne, żeby kultywować naszą rodzimą historię.
5: Czy są jakieś właśnie wytyczne dotyczące pojazdu, którym musi poruszać się właśnie uczestnik takiego rajdu? Czy ten samochód może być wyprodukowany już w latach 2000, czy musi być starszy?
4: Regulamin Mistrzostw Polski Praw Zabytkowych dopuszcza samochody wyprodukowane przed 2000 rokiem. One są podzielone na 6 klas. Klasa przedwojenna, klasa po 45 roku, po 60, po 70, po 80 i po 90 roku. A więc mamy 6 klas, tak aby pojazdy tam startujące mogły rywalizować jak równy z równym. Stąd jest ten podział na klasy. Wiadomo, auto przedwojenne nie dogoni auta wyprodukowanego po 80 roku. Stąd właśnie te podziały na klasy.
3: Graniczną datą takiego samochodu to jest 31 grudzień 1999 rok.
5: Których właśnie pojazdów i zawodników, z jakimi pojazdami jest najwięcej?
3: Zwykle w klasie po 80 roku tych samochodów jest, tych uczestników jest najwięcej. Można powiedzieć, że te samochody jeszcze są nowoczesne po 80 roku. Jeżdżą jeszcze po naszych drogach, a nie są pojazdami zawodnikowymi, bo jeździ wiele takich samochodów jeszcze, nie mówiąc już o samochodach wyprodukowanych po 90 roku. Tych już jest naprawdę dużo jeszcze na naszych drogach, ale mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski pojazd zabytkowy w tej klasie post 90.
5: Zastanawiam się, ile lat właśnie musi mieć samochód, żeby został nazwany takim zabytkiem na czterech kółkach.
3: Tutaj troszeczkę są inne zasady. W tej chwili, żeby uzyskać żółte tablice na pojazd zabytkowy.
5: Status zabytku?
3: Tak, pojazd zabytkowy, ten samochód musi mieć ukończone 40 lat. Wcześniej było to 25 lat, ale w związku z tym, że jak mówimy, że te samochody wyprodukowane po 80 roku czy po 90 roku, one jeszcze uczestniczą w ruchu drogowym. Ludzie są jego normalnymi użytkownikami, więc ten podział wiekowy, żeby uzyskać te dokumenty jako pojazdu zabytkowego się wydłużył i w tej chwili jest to 40 lat.
5: Tutaj pan Henryk wcześniej wspominał, panie Dawidzie, że uczestniczył pan kiedyś właśnie w Mistrzostwach Polski pojazdów zabytkowych. Jak właśnie wygląda takie uczestnictwo w tak dużej imprezie od strony właśnie uczestnika? Jak wyglądają przygotowania?
4: Najpierw trzeba się zgłosić na taki rajd. Zazwyczaj na miesiąc przed daną imprezą odbywają się zapisy do takiego rajdu. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz. Naturalnie trzeba mieć pojazd nadający się do startów.
5: A pan jakim jeździ?
4: Ja jeżdżę Syreną Laminat z 57 roku. Jest to jeden z nielicznych egzemplarzy takiego pojazdu. Były wyprodukowane 4 takie egzemplarze. Był to prototyp. Mój samochód jest prototypem o numerze 004. Należał do głównego konstruktora FSO inżyniera Karola Pioniera. Ten samochód uzyskał też tytuł automobila roku w 2021 roku. Wracamy teraz do startów. Więc zapisujemy się do takiego rajdu. Oczywiście musimy przygotować samochód do takiego rajdu. Pojazd musi być sprawny, musi przejść badania techniczne. Zazwyczaj takie badania techniczne odbywają się na dzień przed rajdem, a więc czwartek, tak jak rozpoczynamy zawsze nasz rajd w piątek, w czwartek odbywają się badania techniczne pojazdów. Jest odpowiednia komisja, która ocenia, czy pojazd jest zgodny z oryginałem, czy ma aktualny przegląd, aktualne OC i NNW dla kierowcy, jak również pasażerów, ponieważ w tych rajdach poza kierowcą bierze udział także pilot.
5: To są rajdy... Jaką właśnie on pełni funkcję, ten pilot?
4: To są rajdy turystyczne. W momencie startu otrzymujemy trasę strzałkową i zadaniem pilota jest przeprowadzenie kierowcy z punktu A do punktu B. To nie jest łatwe, jeżeli...
5: Pełni funkcję takiego nawigatora.
4: Dokładnie, nawigatora. Mamy strzałki na kolejnych skrzyżowaniach, które nam wyjaśniają, w którą stronę mamy skręcić, gdzie mamy zawrócić. Również między tymi strzałkami są podane zadania. Musimy wtedy wyjść z takiego auta, spisać coś z przydrożnej kapliczki bądź znaku drogowego. Dlatego rola pilota jest tutaj niezbędna. Na trasie rajdu zorganizowane są próby sportowe. Najczęściej te próby są organizowane na dużych parkingach. Są to próby między pachołkami, które polegają na jak najszybszym przejechaniu danej trasy, tak aby nie pomylić się. Są pachołki odpowiednich kolorów. Zielone na przykład przejeżdżamy z prawej strony, pomarańczowe czy czerwone z lewej strony. Jeżeli przejdziemy taką trasę niezgodnie, to otrzymujemy punkty karne, więc rolą pilota...
5: Punkty karne, czyli czas jest doliczany?
4: Tak, wtedy jest 150% najgorszego czasu doliczane. Rola pilota dlatego jest niezbędna, aby pomagać kierowcy nie pogubić się w trasie, nie pogubić się podczas próby sportowej. Oprócz prób sportowych są również próby oceny techniki jazdy. Najczęściej są to próby oceny techniki jazdy polegające na przejechaniu łuku, tak aby nie potrącić pachołków. Również polega to na dojechaniu do kartonu jak najbliżej zderzaka.
3: Każdy organizator coś tam wymyśla, żeby utrudnić tym zawodnikom. U nas bardzo popularną jest na przykład przewożenie od punktu A do punktu B przez kierowcę, na przykład klocka. Wstawiamy jeden klocek do odległości 50 metrów od drugiego, z tego miejsca na drugie miejsce trzeba, jadąc cały czas, nie zatrzymując się podczas jazdy, trzeba postawić ten klocek na tym stojaku, który my tam stawiamy. Bardzo popularną u nas taką jest też po łuku stawiamy na przykład kubki z wodą i lewym kołem trzeba wszystkie kubki wywrócić. Za każdą niewykonaną czynność są też punkty karne. To zawodnicy bardzo to lubią. Najgorzej chyba nie lubią takich na trasie rozwiązywania zadań. O. Czyli na przykład spisywanie znaków drogowych, bo to jest bardzo trudne. Na danym odcinku musi spisać znaki drogowe, ale znaki drogowe ograniczające prędkość przede wszystkim, czy tonaż. Takie znaki muszą spisać. Nie spiszą jednego, już są punkty karne. Różne zadania mają. Różne właśnie o tych mistrzostwach Polski. Różne zadania mają i wszystkie te wyniki danych prób, kto zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych, ten wygrywa.
5: To jest wszystko w tym takim ruchu ulicznym, tak?
3: Oczywiście próby sportowe są na placach zamkniętych, to wtedy my zabezpieczamy swoimi ludźmi, czy strażą pożarną, czy czasami karetką pogotowia, bo jeżeli jest jakaś próba długa, czy odbywa się na ulicy, to muszą być takie wymogi spełnione. Ale jeżeli te się próby odbywają na placach zamkniętych, to zwykle to są nasi sędziowie zabezpieczają te próby taśmą i oczywiście ilością osób, które tam muszą tę próbę zabezpieczyć.
4: O kolejności na mecie decydują punkty karne. Za niespisanie znaku otrzymujemy punkty karne, za nieprzejechanie trasy zgodnie z książką drogową otrzymujemy punkty karne. Również na trasie zawodów są wyznaczone punkty PKP, tak zwane punkty kontroli przejazdu, na których na przykład organizatorzy ustawiają osobę z fotoradarem. Jeżeli jedziemy niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, dostajemy wtedy punkty karne. Również jeżeli nie zatrzymamy się na stopie, również otrzymujemy punkty karne. Rozwiązujemy również zadania, test z historii wiedzy motoryzacji, zazwyczaj składający się z 5 pytań na temat historii polskiej motoryzacji oraz testy BRD.
5: Co znaczy?
4: Z przepisów ruchu drogowego.
3: Dokładnie takie testy jak kandydaci na kierowców, idąc na egzamin na prawo jazdy, wypełniają. Współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i te testy przygotowuje nam właśnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z pytań przeznaczonych dla kandydatów na kierowców na dany rok. To jest wybór 5 pytań z tych
5: pewnie nie takich najłatwiejszych.
3: Pewnie nie takich najłatwiejszych, ale zdarza się różnie. Jest wiele bezbłędnych odpowiedzi, ale są i też i błędne. Gorszy jest test historii motoryzacji, bo tutaj naprawdę trzeba się wykazać wiedzą o polskiej motoryzacji, bo to jest ogromny przekrój od lat przedwojennych aż po dzisiejsze czasy. Trzeba mieć tą wiedzę motoryzacyjną, to nie są łatwe pytania.
5: Tak słyszymy, nie wystarczy tylko zgłosić się swój udział, tak.
3: Trzeba mieć troszkę wiedzy.
5: Jak właśnie długo trwa takie przygotowanie się z tej historii właśnie motoryzacji, czy z takich pytań właśnie dotyczących ruchu drogowego? Dla Pana, jako dla uczestnika, który etap właśnie tych Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych jest najtrudniejszy?
4: Według mnie próby sportowe tutaj akurat wygrywają umiejętności kierowania pojazdem.
5: Pozostając w temacie zabytków, czyli zabytkowych pojazdów, wiem też, że Automobil Klub Stalowa Wola organizuje także takie wystawy, gdzie właśnie mieszkańcy Stalowej Woli i okolic mogą właśnie zobaczyć zabytki na 4 kółkach. Może coś więcej właśnie o tej wystawie?
4: Kilka lat temu zostaliśmy zaproszeni przez władze Politechniki Rzeszowskiej Stalowej Woli do uczestnictwa w dniach otwartych tego wydziału. Znajdował się tam w podziemiach uczelni pusty garaż, na którym postawiliśmy nasze auta zabytkowe. Auta zabytkowe spodobały się do tego stopnia, że zostaliśmy zaproszeni do szerszej współpracy i w taki sposób do dnia dzisiejszego te pojazdy tam garażują.
5: Co to są właśnie za pojazdy?
4: Na wystawie zgromadzonych jest przeszło 40 motocykli oraz 60 samochodów zabytkowych. Najstarszym pojazdem, który jest na wystawie, to polski Fiat 508 wersji Sport z 1937 roku, należący do naszego długoletniego członka Stanisława Popowicza. Jest to wyjątkowe auto. Było tworzone specjalnie na przedwojenne wyścigi Grand Prix Lwowa, które były organizowane w latach 30. we Lwowie. Ten samochód nie wziął udziału w przedwojennych wyścigach, ale wziął udział w wyścigach organizowanych już po 2011 roku przez Automobil Klub Lwowski. I pan Stanisław brał udział w 3 takich wyścigach i we wszystkich tych 3 wyścigach zdobywał pierwsze miejsce, przywożąc ogromny puchar, który również jest w naszej wystawie.
5: To skoro to jest wystawa stała, to kiedy w takim razie możemy ją odwiedzać?
4: Nasza wystawa jest zawsze otwarta w ostatnią niedzielę miesiąca. Informacja o zwiedzaniu jest udostępniana na stronie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, z którym współpracujemy. Tam zawsze jest podana data oraz godzina, o której możemy zwiedzać.
5: Czy jest tam jakaś osoba, która właśnie oprowadza po tej wystawie, opowiada o tych samochodach i motocyklach?
4: Tak, członkowie Automobil Klubu osobiście oprowadzają uczestników wystawy. Co miesiąc jest inna osoba, tak więc co miesiąc są inne historie. Oprócz naszych stałych, comiesięcznych wystaw zdarzają się również wycieczki szkół, przedszkoli, seniorów. Wystawa cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Stalowej Woli, a także zdarzają się również osoby spoza Stalowej Woli. Niejednokrotnie miałem również przyjemność oprowadzać osoby z Rzeszowa, z Lublina, z Kielc, a mamy czym się pochwalić. Jeżeli chodzi o zgromadzone eksponaty, poza polskim Fiatem 508 jest bardzo ciekawy egzemplarz Warszawy M20 z 1953 roku. Jest to jedna z pierwszych Warszaw wyprodukowanych na żarańskiej FSO. Tym egzemplarzem interesowała się fabryka FSO w latach 90. Szukała najstarszej Warszawy do swojego prywatnego muzeum. Oglądali tą Warszawę. Finalnie znaleźli starszy egzemplarz, ale ta Warszawa, którą mamy na naszej wystawie, jest jedną z 10 najstarszych Warszaw w Polsce. Z takich ciekawych egzemplarzy mogę jeszcze również wyróżnić Syrenę Laminat. Jest to prototyp jeden z czterech, wyprodukowany w 1957 roku z nadwoziem z laminatu, które w ogóle nie korodowało. Z ciekawych samochodów mamy bardzo ciekawą kolekcję Fiatów powojennych, od Fiata 1400, który mógł być produkowany w Polsce, po Fiata 1100, bardzo popularnego w Indiach. Potem mamy cały przekrój aut z lat 70. Fiat 124, 125, 126, 128. Bardzo porównywany do Zastawy, jednak to nie jest Zastawa, ma całkiem inny tył. Jest to pojazd należący do naszego członka Bartka, który tym samochodem zdobił Mistrzostwo Polski Pojazdów Zabytkowych. Z kolekcji Fiatów mamy również Fiaty 131, 132, a także współczesne Fiaty Cinquecento i Fiaty Seicento, które teraz są bardzo poszukiwane, w szczególności egzemplarze Sporting. Mamy też całą kolekcję polskich motocykli powojennych. Mamy popularne WFM-ki, WS-ki, SKL-ki, Junaki. Również są trzy egzemplarze motocykli OSA. Mamy również poza motocyklami całą kolekcję polskich motorowerów, popularne Romety, Komarki, Komarki Sztywniaki, Komarki z amortyzacją, Motorynki, również motocykle produkowane w NRD. Też mamy popularne Simpsony, mamy motocykle Jawa, bardzo popularne w okresie PRL-u. Na naszej wystawie zgromadzone są również pojazdy zagraniczne, popularny Volkswagen Ogórek, Volkswagen Garbus. Mamy również bardzo rzadki egzemplarz czechosłowackiej Tatry 613, egzemplarz podejrzewam jeden z czterech w Polsce, bardzo rzadki, należący do naszego słynnego youtubera Janka Garbacza.
5: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, chciałabym zapytać o takie nazwiska właśnie zawodników, którzy są też członkami Automobil Klubu, którzy właśnie osiągnęli jakieś takie wyjątkowe osiągnięcia, jakieś sukcesy. Tutaj przewijało się nazwisko pana Stanisława Popowicza. A ktoś jeszcze?
3: Tak, proszę panią, możemy się pochwalić naszymi osiągnięciami. Większe osiągnięcia mieliśmy rzeczywiście w Mistrzostwach Polskich Pojazdów Zabytkowych, bo tutaj mieliśmy i mamy mistrzów Polski, jak nasz nieoceniany Stasiu Popowicz, ale teraz w tych ostatnich latach mamy mistrzów Polski, wicemistrzów Polski, jak na przykład nasz zawodnik Bartosz Skupczyński, który przez ostatnie kilka lat na zmianę mistrz Polski, wicemistrz Polski, znowu mistrz Polski.
5: Cały czas podium.
3: I cały czas podium, tak. Mamy Marka Gutkę, który jest wicemistrzem Polski. Wojciech Wiecha też jest w swojej kategorii wicemistrzem Polski pojazdów zabytkowych. Mamy też osiągnięcia w rajdach samochodowych, choć w tej chwili te rajdy samochodowe troszeczkę nas kuleją, bo tak wcześniej mówiłem, jest to związane z ogromnymi nakładami finansowymi. Staramy się troszeczkę wspomagać naszych zawodników, ale mieliśmy mistrzów okręgu rzeszowskiego w konkursowej jeździe z samochodem, jak Tomasz Stec, jak Jarosław Mańka, jak Piotr Jabłoński. To wszystko byli mistrzowie okręgu. No, wyżej to już ogromne, tak jak mówiłem, ogromne nakłady finansowe, żeby już w Mistrzostwach Polski, bo ja rajdowych Mistrzostwach Polski startować, to są już naprawdę ogromne, ogromne pieniądze, a te rajdy okręgowe jednak jeszcze było stać tych zawodników i zdobywali mistrzów okręgu rzeszowskiego. Także nie tylko w pojazdach zabytkowych, ale wcześniej, jak co wspominałem, mieliśmy motocrossy, też mieliśmy mistrzów okręgu wtedy jeszcze kieleckiego, bo w pewnym okresie Automobil Klub należał do okręgu kieleckiego i dopiero w latach 90. Z powrotem wróciliśmy do okręgu rzeszowskiego.
4: Jeszcze chciałbym wymienić tutaj z młodego pokolenia naszych zawodników w rajdach samochodowych. Bardzo ogromny sukces w 2024 roku osiągnął Kuba Niemiec. Zdobył tytuł wicemistrza rajdowych Mistrzostw Południa. Można powiedzieć, że to taka druga liga, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe. RSMP, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to jest najwyższa półka w rajdach. Z naszego regionu tutaj najsłynniejszym zawodnikiem jest Grzegorz Grzyb, który jako ciekawostka startował kiedyś nawet w rajdach organizowanych przez Automi Klub Stała Wola. Natomiast druga taka liga, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Południa, w których brał udział Kuba, to naprawdę można powiedzieć bardzo ogromne osiągnięcie, jeżeli chodzi o rajdy. Z młodego pokolenia na pewno trzeba wymienić Dawida Janeczko.
5: Myślę, że z mojej strony to już chyba wszystko, ale jeśli chcieliby panowie coś dodać od siebie na koniec, no to teraz jest ten moment.
3: Chcecie uczestniczyć w życiu klubu? Zapraszamy was, bo wiele rzeczy ciekawych tu się dzieje.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? Czy potrzebny jest do tego mocny makijaż? Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Myszką i Piotrem Kiełbasą z Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli.
5: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej od strony fotografa? Czy są jakieś takie uniwersalne po prostu rzeczy, które fotograf zawsze musi zrobić po prostu przed sesją zdjęciową?
6: Tak, po pierwsze fotograf musi mieć pomysł na te zdjęcia. Po drugie, musi być dobrze przygotowany technicznie, czyli jeśli wie, co będzie robił, musi sobie do tego dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednie obiektywy czy oświetlenie. Musi wcześniej uzgodnić z modelką zakres tych zdjęć. Muszą porozmawiać o ubiorze modelki, żeby to wszystko było spójne. Czyli pierwsze i najważniejsze to jest pomysł na zdjęcie, a później sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego, jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
7: Pomysł. Przede wszystkim musi być pomysł. Jak dobrze się przygotować do sesji, musi być pomysł. Ja to zawsze mówię, trzeba napisać scenariusz, żeby dokładnie wiedzieć, jak to ma wyglądać. I to chyba ten pomysł, tą najważniejszą rzeczą jest przygotowanie dobre.
5: A jak model może się przygotować do takiej sesji? Czy może coś zrobić oprócz tego, żeby był, nie wiem, miał dobry humor, dobre nastawienie do zdjęcia?
7: Tak, na pewno model musi mieć dobry humor i musi być dobrze nastawiony i musi chcieć. Nie może być ograniczony czasowo, że ma tylko godzinę i wtedy już taka inna atmosfera wychodzi. Fajnie jest rozmawiać z modelem po imieniu, czyli przejść na ty, tak ja to nazywam, i wtedy już jest inaczej. No, kiedyś ktoś tam powiedział, że nie życzę sobie, bo mówmy sobie dalej per pan, pani, no i też okej, ale no tak już troszkę atmosfera inna jest. Model musi wiedzieć też, co chce, to jak to jest. No, moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest co do przygotowania. No, dobry makijaż. No, mieliśmy zajęcia, mieliśmy tutaj, zaprosiliśmy panią od makijażu. Pokazała nam mega fajne rzeczy, chociaż my jako fotografowie, no to nam, no ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no moim zdaniem ten makijaż jest, musi być. Zawsze o tym mówię, że makijaż to podstawa. Jak normalnie się idziemy na wesele i robimy makijaż, to na wesele, no to każdy mówi, a tu już mocny makijaż, nie, to ja mówię, do sesji zdjęciowej razy 3, czyli ten makijaż musi być dużo mocniejszy.
5: Czyli patrząc teraz na mnie na przykład, czy mój makijaż nadawałby się na taką sesję zdjęciową?
7: Tak, oczywiście. Ale ja bym tam jeszcze trochę pudru dorzucił na nosek.
5: Czyli po prostu to musi być taki makijaż intensywny, taki, który jest troszkę przerysowany?
7: Nie, może, znaczy to zależy, jaka sesja by była, ale mocny makijaż. Sesja beauty, nie? To jest taka najbardziej, gdzie jest makijaż mocno wymagany, taki profesjonalny. Sesji beauty nie można zrobić bez makijażu. Kiedyś modelka przyszła do nas, no, taka młoda dziewczynka, no i no, jak mogliśmy zrobić sesję beauty 14-latce, tak? No chociaż niektóre modelki 15-letnie te też fajnie, już mocno makijaż wyglądają, ale no to też trzeba mieć takie predyspozycje.
5: A czy trądzik i brak makijażu może być taką przeszkodą do zrobienia dobrego zdjęcia? Takiego atrakcyjnego zdjęcia?
7: Myślę, że tak. No, na tą chwilkę to jest tak. No, my, jeśli chodzi o kadr, to nasze zajęcia nie tylko uczymy zrobić to dobre zdjęcie, ale również co jakiś czas spotykamy się i po prostu obrabiamy te zdjęcia. Pokazujemy, jak później już tą postprodukcję, jak to obrobić to zdjęcie, czyli jak jest delikatny trądzik, czy jak jest coś, jak,

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.